Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: klubu wolno. One szypaczą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co może.

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
2: Dziś rano w Opolu chmury będą dominować na niebie, a termometry pokażą około 19 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a jutro, mimo że słońce nadal będzie ukryte za chmurami, słupki rtęci mogą dojść do 29 kresek. W czwartek spodziewamy się niemal czystego nieba z temperaturą do 30 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
3: Jest szósta, Paulina Horbaczewska, to są newsy Eski 2. Nie żyje 45-letni górnik. To po wypadku, do którego doszło wieczorem w katowickiej kopalni Murcki Staszic. Mężczyznę przygniotła bryła kamienia podczas pracy pod ziemią. To piąty śmiertelny wypadek w górnictwie w tym roku. Zmiany po aferze w szpitalu południowym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił nowy skład Rady Nadzorczej placówki. Nie ma w niej już przedstawicieli środowisk politycznych. Były członek Rady, burmistrz Ursynowa, Robert Kępa, mówi, że nie wiedział o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie pełnienia dyżurów przez koordynatora SOR-u. Sprawa wyszła na jaw po doniesieniach dotyczących funkcjonowania szpitala. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
5: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
4: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co, jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
3: Po ponad 20 latach wyszedł na wolność. Piotr Pytel opuścił wczoraj zakład karny w Rzeszowie. Mężczyzna odbywał karę dożywocia za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku.
6: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia prezydenta.
3: Mówiła Agnieszka Kłos ze służby więziennej w Rzeszowie, a mężczyzna od lat utrzymuje, że jest niewinny. Jego obrońcy podkreślają, że do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
0: SK2 Sport.
3: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zagrają w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Austrię 2-0, a jedną z bramek zdobył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Francja wygrała z Irakiem 3-0, a Norwegia pokonała Senegal 3-2. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią i Jordania wygrywa 1-0. Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Marketa Vondrosova została zawieszona na 4 lata. To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
7: Widzicie, jak dobrze słuchać newsów w Radiu SK2? Ja się teraz dowiedziałem, że jakiś mecz trwa, nawet nie wiedziałem. Bardzo dobrze, zaraz sobie też odpalę, będę was informował na bieżąco o wyniku. A tak w ogóle, to wiecie co? Wy wcale nie musicie chodzić po jakichś szpitalach północnych, południowych czy jakichkolwiek innych. Nie musicie chodzić do żadnego salonniku VIP-owskiego. U nas poczujecie się jak VIP-y. A dlaczego?
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
7: Bo doktor Jarząbek już o to zadba. Mam najlepsze polskie hity, które uzdrawiają nawet najgorsze dolegliwości. Grzegorz Chyży już teraz. 3 minuty po godzinie 6.

Dzisiaj proszę się nie nienawidzić, tylko się proszę kochać. Proszę sobie robić same miłe rzeczy, a szczególnie jeżeli wybieracie się do Wandy i do Zanona, do Jana, Piotra, Anny, Marii, Józefa, Albina, Sydoniny, Eudletrudy, Agrypiny i Anastazego. O, jak się do nich wybieracie, to pamiętajcie, żeby być miłymi, bo dzisiaj, moi drodzy, mamy, no jakby nie patrzeć, ich imieniny. I też mamy coś innego, 23 dzień czerwca, czyli w kalendarzu u nas Dzień Ojca. Wszystkim tatom, czyli sobie również, składam najlepsze życzenia i to jest bardzo dobry czas na to, żeby otworzyć nasze linie telefoniczne 726-826-826. Otwieram też sobie Messengera, żeby mieć podgląd na to, co do mnie napiszecie, zadzwonicie, powiecie, nagracie głosówkę. No to w ten Dzień Ojca wejdźmy dzisiaj. Zawsze jak jest taki dzień, to to jest dobry dzień na to, żeby powiedzieć coś po. I dzisiaj mówimy coś po tatowemu. Takie, wiecie, takie smaczki. Co tata zawsze mówił? Mówił i tak dalej. Te niecenzuralne słowa trzeba będzie wypikać, bo ojciec czasami potrafi walnąć pięścią w stół, prawda? Ale czasami jest też miły. Powiedzcie dzisiaj coś po tatowemu. 726-826-826 albo Messenger, tam można do mnie pisać, można nagrywać głosówki i za chwilę okaże się, co też tata

0: wszystko jest już niczym.
1: 17 minut po godzinie 6, a ze mną już Karolina. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Karolina napisała do mnie SMS-a, co mówi tata, powiedz coś po tatowemu i proszę bardzo, powiedziała coś po tatowemu. Powiedziałaś to tak po tatowemu, że mogłabyś być ojcem, powiem ci, wiesz? Naprawdę. Co mówi tata, powiedz, przejmij wobec.
2: No, każdy, kto kiedykolwiek pracował z tatą gdzieś w garażu, to wie, że zawsze muszą upaść te słynne słowa, świecisz mi czy sobie?
3: Tak jest.
1: Świecisz mi czy sobie? O, jak ty to trzymasz? Później było jeszcze, ale to już mniej śmieszne. Rzeczywiście, jak cię kopnę, to... No tak, były takie rzeczy. Karolino, czy ty bardzo często pracowałaś z tatą w garażu?
2: No, sporadycznie,
1: zdarzało
2: ale za każdym
1: się, tak?
2: razem te słowa padały. Tak.
1: Trzymałaś latarkę, tak?
2: Tak, jasne. Czasem ale... świeciłam tacie, czasem sobie.
1: Ale miło to wspominasz. No dobra, padły te słowa. Świecisz mi czy sobie? No, tak więc mamy to. Pierwsze słowa odnotowane. Karolino, nie rozłączaj się. Do ciebie leci paka prezentów od Radia SK2, no bo to trzeba takie rzeczy wynagradzać, prawda? A was pytam się, powiedzcie coś po tatowemu. Co mówi tata? Takie słynne zdania, które ojcowie wypowiadają. 726 826 826, albo Messenger, sekretarka włączona, teraz można dzwonić masowo i się nagrywać.

No powiem wam szczerze, bawię się przednio, słuchając tego, co powie tata i co mówi tata, prawdziwy tata. Nie wszystko niestety da się wypuścić na antenie, ale naprawdę łzy mam w oczach, jak tego słucham. Moi drodzy, mamy 26 minut po godzinie 6. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście mecz Argentyny i tam była taka przebitka na tym meczu. Kamery uchwyciły panią, która trzymała transparent i to nie jest zwykła pani. Ta pani, która trzymała ten transparent, ma 100 lat i trzymała ten transparent, a na transparencie było napisane: stuletnia fanka Messiego. Pozdrawia. No i proszę bardzo, fani Messiego to do tej pory myślałem w większości nastolatki, więc taka stulatka to jest dla niego pewna nowość, prawda? SK2. W ogóle jak ona się miała 4 lata, to mundial dopiero wystartował.

0: jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon.

0: Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
4: Poranek w Opolu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Niebo będzie niemal wolne od chmur, a temperatura wyniesie około 20 kresek. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, co sprawi, że spacer będzie bardzo przyjemny. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 26. Niebo nadal będzie niemal bezchmurne. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
5: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba ranna, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Smęgorzewie w Małopolsce. Droga krajowa nr 73 między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd lokalnymi drogami. Kolejne aresztowania w sprawie planowanego ataku przy Białym Domu. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem przygotowania zamachu podczas gali UFC. Napastnicy planowali użyć dronów, by wywołać panikę i zmusić uczestników gali do ucieczki. W innym miejscu mieli czekać pozostali członkowie grupy uzbrojeni m.in. w karabiny snajperskie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 osób. Dziś ceny paliw lekko

panikę i zmusić uczestników gali do ucieczki. W innym miejscu mieli czekać pozostali członkowie grupy uzbrojeni m.in. w karabiny snajperskie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 osób. Dziś ceny paliw lekko

0: Dzisiaj podziękowania oczywiście dla wszystkich ojców, bo dzisiaj dzień taty i przyjmuję cały czas SMS-y i messengery od was. Powiedzcie coś po tatowemu, jak to tata mówił. Wojtek na przykład w ten sposób pisze do mnie na 726-826-826. Tata zawsze mówił, jak się nie ma miedzi, to się na tyłku siedzi. Coś w tym jest, a wiadomo, że miedź do domu przynosił pewnie tata, dlatego tak mówił. Dobrze, odbierzmy telefon w takim razie. Halo, halo, halo, jak mówił tata, powiedz coś po tatowemu.
1: Niezawodny tatuś. Pić, myć i śpić.
0: Pić, myć i śpić. Piękne, to było takie słodziutkie nawet, proszę bardzo. I jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo, halo.
2: Z tej strony Dawid.
0: Hej, cześć, co tam tata mówił?
2: Mój tata to jeszcze mówił tak. Będziesz miał swój dom, to będziesz w nim rządził. A teraz masz się słuchać mnie. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiam. No to jest najbardziej chyba tatowy tekst wszechczasów. SK2 726-826-826 albo Messenger. Co mówił tata? Takie, wiecie, takie zdania, które świadczą o tym, że ktoś jest ojcem. Dzisiaj zbieram. Zapraszam, można pisać, można dzwonić, można nagrywać głosówki.

0: Absolutnie nie będziecie sami, jeżeli będziecie z nami na Stadionie Narodowym strzelać karniaki za Sławkiem Peszko. Kolejna osoba dołącza do naszej reprezentacji, która pojawi się już 4 lipca na Stadionie Narodowym. No i tam wielki finał SK Karniaki Cup, w którym to wy będziecie grali główną rolę, o ile oczywiście zgłosicie się do naszej zabawy. Wczoraj Dorota się zgłosiła i wczoraj Dorota wykończyła to, co do powiedzenia miał Sławek Peszko, i radości końca nie było.
1: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
2: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
1: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
0: No, prawdziwy karny to się będzie strzelało dopiero na Narodowym, razem ze Sławkiem Peszko. Żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, powiedzieć, napisać nam, dlaczego to wy powinniście zostać powołani do naszej reprezentacji, a później trzeba wykończyć to, co mówi Sławek Peszko. To wygwizdane słowo. O to słowo mi chodzi. Hasło na dzisiaj brzmi:
3: Mistrzostwa Świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No, i to wygwizdane słowo bardzo mnie interesuje. Zapraszam po 7:00 kolejne powołania. Być może ktoś dołączy do Doroty i naszej już całkiem niemałej ekipy.
4: SK2.
5: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: to ja tam nie muszę się pytać, gdzie ten, który powie mi, bo wy dzwonicie, piszecie do mnie i odzywacie się na 726-826-826 w sprawie tych tatusiowych, najlepszych tekstów, które no, każdy tata powiedzieć powinien. Proszę bardzo, na przykład Monika napisała mi, że mój tata zawsze mówił, lepiej niech pada, niż ma być błoto. Mama tego nienawidziła. A to, ale to jest mądre. Słuchajcie, no to jest mądre jednak. Piotrek, jakbyś w stare majtki nową gumkę włożył, proszę bardzo. To jest też powiedzenie tatusia. Odbieramy jeszcze może jakiś telefon, proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, to Ewelina. Często też było tak, jak zapomniałam zgasić światła, to było... Zgaś to światło! Co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzew?
0: Pozdrawiam. Ucięło. Ale nie, pieniądze nie rosną na drzewach. Każde dziecko wie, że pieniądze są w bankomacie.
2: SK.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
12: Dzień w Opolu zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, więc słońce będzie miało pole do popisu. Temperatura rano osiągnie 20 kresek, co jest świetnym początkiem dnia.

0: Wiatr z północnego zachodu będzie łagodny, dlatego nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Po południu słupki rtęci podskoczą do 27 stopni, a wieczorem utrzymają się na poziomie 26. Pogoda pozostanie stabilna, a ciśnienie nie wpłynie na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
2: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Niepewny przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Kancelaria Prezydenta Ukrainy informuje, że wizyta jest nadal analizowana. Zełenski miał przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Wątpliwości pojawiły się po sporze wokół orderu Orła Białego. Więcej Michał Rawa.
3: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
4: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
3: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
2: Gwałtowna nawałnica na Podhalu. Mieszkańcy Białego Dunajca mówią, że woda pojawiła się błyskawicznie. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Skutki burzy odczuli też mieszkańcy sąsiedniego Poronina.
5: No tak, przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
6: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane. Piwnice, jeden z budynków lekko uszkodzony.
5: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczkiego od razu ogarnąć.
2: A na miejscu był Łukasz Bobek. Pierwsza rozprawa Dariusza Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że to dopiero część jego wyjaśnień. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Matecki ma też zarzuty dotyczące fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
7: SK2 Sport.
2: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zapewniły sobie miejsce w 1/16 finału. Liderzy nie zawiedli. Kylian Mbappé zdobył 2 gole w wygranym 3-0 meczu z Irakiem. 2 bramki strzelił też Lionel Messi w spotkaniu z Austrią. Argentyńczyk został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Norwegię do zwycięstwa nad Senegalem 3-2 poprowadził Erling Haaland, który również zdobył 2 gole. A przed chwilą zakończył się mecz Algierii z Jordanią. Algieria wygrała 2-1. Zmiany na ławkach trenerskich w Ekstraklasie. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Radomiaka. Zastąpił Bruno Baltazara, a z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Tomasz Berg.
8: No i mamy już dokładnie 3 minuty po godzinie 7. Moi drodzy, mówi się, że w zimę obchodzimy Święto Trzech Króli, ale w wakacje też obchodzimy Święto Trzech Króli. W wakacje w Polsce zawsze króluje nam deszcz, kleszcz i barszcz. Czyli jednak Ryszard Petru miał rację. Łącznie jest ich 7, 6.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Jak słyszycie, też mam problemy z liczeniem o tej porze, tak więc również i ja mógłbym swoją partię założyć. A propos deszczu, to proszę bardzo, kropla deszczu już teraz.

0: od dawna to wiem.
1: Tak właśnie brzmi Męskie Granie 2026. Dzisiaj po godzinie 17 w ogóle będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na Męskie Granie. I takich zaproszeń mamy mnóstwo, więc słuchajcie Radia SK2, bo będziemy je co jakiś czas wam rozdawać. Dzisiaj na pewno po 17 takie zaproszenie do kogoś poleci i ktoś, a raczej kilka osób będzie mogło się na Męskie Granie wybrać. Moi drodzy, upały nam doskwierają rzeczywiście, ale upały doskwierają też Francuzom. Dały się we znać tak im mocno, że ludzie nawet, nie wiem, nie szukali basenów, nie ochładzali się gdzieś tam jakąś butelką wody mineralnej. Nie, oni po prostu skakali do rzeki. W Paryżu tak było. Ludzie po prostu nie czekali, skakali do kanałów. Największy tłok był w ogóle na kanale Saint-Martin, kształconym w gigantyczny basen. Problem w tym, że jakość wody w tym kanale pozostawia wiele do życzenia, ale to jednak nie przeszkadzało ludziom w kąpieli. A dlaczego nie? Woda to woda, prawda? No i okej, nie ma sprawy, tylko proszę pamiętać, żeby się po takiej kąpieli dobrze wykąpać.

0: Jeżeli chodzi o czas, to mamy 17 minut po godzinie 7. To jest doskonały czas na to, żeby coś strzelić, na przykład.
1: SK, karniaki kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No to strzelamy w takim razie. Strzelamy. Być może dzisiaj ustrzeli coś. Justyna, dzień dobry.
3: Cześć, witam was.
0: Justynka zgłosiła się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, wysyłając nam coś takiego. Oczywiście, że zasługuje na powołanie w domyśle, dlatego, że jak każda żona, wszystko wiem najlepiej, więc i jak strzelać karne, też chętnie wam to udowodnię. Proszę bardzo, jaka ty jesteś odważna. Ty jesteś pewna siebie, można wręcz powiedzieć.
3: To już taki wiek, że już ma się pewność siebie.
0: Przeżyłaś co swoje, prawda, i teraz już możesz patrzeć na innych, odwracać się i patrzeć na innych z tyłu. Rozumiem cię doskonale.
3: Tak.
0: No właśnie o to chodzi. Dobrze, Justynko, w takim razie zobaczymy, czy wiesz też, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Przypominam, za chwilę wypuszczę ci zdanie od Sławka. Ty musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli ci się uda, jedziesz z nami i oczywiście z osobą towarzyszącą na Stadion Narodowy postrzelać karniaki, a jeżeli ci się nie uda, to zgarniesz od nas stówkę. Okej?
3: Okej.
0: Jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: Dobrze, to uwaga. Słuchaj się, co mówi dzisiaj Sławek do nas.
4: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
3: stole.
0: Powiedziałaś stole, tak?
3: Tak.
0: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
0: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Super, super! Świetnie!
0: Brawo! No to...
3: akurat zaczynam urlop!
0: Proszę bardzo, jak to się wszystko ładnie składa! No to moja droga, jakżeś powiedziała, to tak teraz musisz zrobić. Będziesz musiała nam pokazać, jak się strzela te karne.
3: Wam jak wam, ja zabieram męża.
0: A mąż też potrafi?
3: Teraz to już musi.
0: To wiesz co, to masz jeszcze trochę czasu, to go naucz strzelać karniaki.
3: Okej. Okay.
0: Dobra? Justyna, dobra. Kolejna powołana biało-czerwona, która na Stadionie Narodowym z nami i ze Sławkiem Peszko będzie strzelała karniaki. A jeżeli wy chcecie również jak Justyna dostać takie powołanie, to zapraszamy sk2.pl. Wypełnijcie formularz i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dostać swoje 3 sekundy na to, żeby wykończyć Sławka Peszkę, a już niebawem na naszej stronie sk2.pl pojawi się nowa zagadka. No, gratulacje Justyna i czekamy na kolejnych reprezentantów.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i

0: No dobra, no to posłuchajmy w takim razie, jak to dokładnie brzmiało, bo rzeczywiście to jestem wam oczywiście winny.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy stole.
0: No i o to chodzi. Przy stole stół załatwił Justynie bilet na Stadion Narodowy i tam będzie mogła sobie powalczyć razem z osobą towarzyszącą o 10 tysięcy złotych, a ogólnie i dostanie od nas i kieszonkowe, i nocleg, i tak dalej, więc jeżeli naprawdę chcecie być razem z Justyną i razem z nami na Narodowym, to nie czekajcie. Wchodzicie na sk2.pl, wypełniacie formularz i wtedy poczekacie sobie chwilkę na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: A nie dwie za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
12: Dziś rano w Opolu zapowiada się przyjemnie. Na niebie lekkie chmurki, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 26 kresek, nadal z lekkim zachmurzeniem. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Opole kolejne polskie hity.
11: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
13: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. 4 osoby trafiły do szpitala. To najnowsze informacje z małopolskiego Smęgorzewa. Przypomnijmy, na drodze krajowej 73 osobówka zderzyła się z tirem.
14: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
13: Informuje kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Tragedia we Francji. Nie żyje dwoje dzieci. Dzieci w wieku 2 i 4 lat zmarły w samochodzie. Miały wejść do pojazdu bez wiedzy matki i zatrzasnąć się w środku. Według prokuratury przyczyną śmierci był upał. Wczoraj temperatura we Francji sięgała 43 stopnie. Coraz więcej ojców na urlopie rodzicielskim. W zeszłym roku skorzystało z niego 57 tysięcy mężczyzn. 3 lata wcześniej było ich niespełna 4 tysiące. Ojcowie spędzają na urlopie średnio 43 dni, a matki 143.

0: Tak się śpiewa po Beatowemu, a jak się mówi po Tatowemu, 38 minut po godzinie 7, wracamy do naszego tematu głównego tak naprawdę, bo przypominam wszem i wobec, ci, którzy się dopiero obudzili, może jeszcze nie wiedzą, dzisiaj Dzień Ojca obchodzimy, no i pytam się was, jak to się mówi po Tatowemu, czyli co każdy tata mówić powinien. Karolina napisała do mnie na Messengerze, podczas jakichkolwiek prac remontowych w domu mój tata zawsze mówił, jest dobrze, nikt z tego strzelać nie będzie. No, coś w tym jest, rzeczywiście. Jest takie zdanie, które ojcowie wypowiadają. Proszę bardzo, odbieramy telefon 7268 26 826.
1: Cześć, tu Aśka z Fabianin.
0: Hej.
1: Mój tata zawsze gadał, jak wchodził do pokoju, kiedy nie byłam sama. Pośpiech wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Widzę, że tutaj tata kogoś nakrył. No dobra, okej. I mamy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, jak mówi tata?
2: Cześć, mój tata mówił, kiedy chciałam iść na dyskotekę, to mówił... Tak, pójdziesz, a nie na dyskotekę. Pozdrawiam. Pa.
0: A jakbyś poszedł na tą dyskotekę, to tata by wtedy z tobą zatańczył. SK2.

Na propos robienia co się chce, te afery szpitalne zataczają coraz większe kręgi. Portal Zero.pl właśnie donosi, że kolejna pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Pępek, wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejnością. Takie badania u normalnej osoby, normalne osoby na takie badania czekają 2 lata, a pani poseł po 3 tygodniach dostała się na takie badania. 3 tygodnie, proszę bardzo. No i darą cię od razu wyłapali, jak to pani poseł jeszcze nie tak dawno temu, bo zaledwie 7 lat temu obiecywała tak. Skrócimy czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty do maksimum 21 dni. Proszę bardzo, pani poseł czekała 3 tygodnie, czyli jakby nie patrzeć, 21 dni. I wy mi mówicie, że politycy nie dotrzymują obietnic. No ludzie, no. SK2.

Oj tam, ja powiem, co macie robić. Macie wziąć telefony w dłoń i napisać do mnie na 726-826-826 albo na Messengerze, bo to jest ten czas, kiedy już można zgłaszać się do państw miast. Gramy po godzinie 8. 726-826-826 albo Messenger. Na Messengerze zostawcie swój numer telefonu, żebym mógł do was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się rymem do słowa, oczywiście. Do jakiego słowa? No, do słowa tata. Eska.

0: Reklama.
1: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kicks

0: po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal. 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
1: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla ciebie i twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arroco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
10: Dziś w Opolu możemy spodziewać się naprawdę przyjemnej pogody. Temperatura sięgnie 21 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Chmur praktycznie nie zobaczymy, więc warto cieszyć się tym dniem na świeżym powietrzu. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Jutro również zapowiada się słonecznie, z maksymalną temperaturą do 29 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Opole wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
11: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura bada sprawę oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u. Drugie postępowanie dotyczy tak zwanej ścieżki VIP dla polityków oraz braku właściwego nadzoru nad oddziałem ratunkowym. Więcej o tym Michał Rawa.
12: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
13: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
12: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

0: chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
1: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
0: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

0: Podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie, 49-letni Dariusz R. został zatrzymany w pobliżu swojego domu. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Do zatrzymania doszło wczoraj po południu, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
1: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: A przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się dzisiaj. Noc rekordów na mundialu. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a 2 gole zdobył Erling Haaland, bijąc rekord swojego kraju na Mistrzostwach Świata. Szybko przyćmili go jednak Messi i Mbappé. Argentyna i Francja także wygrały swoje mecze. O czym więcej już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappé, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
0: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
3: SK2 Sport.
0: Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Bad Homburgu. Polka przegrała w pierwszej rundzie turnieju WTA 500. W 2 setach pokonała ją Japonka Naomi Osaka. Algieria wciąż walczy o awans. Algierczycy pokonali Jordanię 2-1 i pozostają w grze o 1/16 finału mundialu. Dziś kolejne mecze. Portugalia zagra z Uzbekistanem, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Wieczorem Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją.
4: 3 minuty po godzinie 8, czyli co mówicie, że Mbappé goni tego, Messiego, tak? I zobaczycie, że go dogoni. Macie to jak w banku.

To jeszcze raz powiem, 10 minut po godzinie 8, a w naszym kraju dzieją się też i dobre rzeczy, piękne rzeczy, takie szlachetne. Rekordowa zbiórka butelek w Lubinie. Na pomoc chorej koleżance ruszyli jej koledzy, zebrali prawie 40 tysięcy butelek kaucyjnych, później oddali to wszystko do tych butelkomatów, czy tam do tych punktów odbioru i dzięki temu jeszcze tam lokalna firma dorzuciła coś od siebie, prawda? Ogólnie wyobraźcie sobie, że dzięki takiej zbiórce udało się im zebrać 30 tysięcy złotych na pomoc dla swojej koleżanki. I to wszystko z kaucji. No to jest jednak, widzicie, to jest jednak sukces. Trzeba to teraz uczcić butelką soku, na przykład jabłkowego, prawda? Jak się wypije, to zawsze 50.

0: Ładnie, ładnie to było zaśpiewane, prawda, przez Roxy, bardzo ładnie. A teraz ładnie zagramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta.

0: Ładnie, ładnie to było zaśpiewane, prawda, przez Roxy, bardzo ładnie. A teraz ładnie zagramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta.

0: Dzisiaj ze sobą zmierzą się Tomek i Grzegorz. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. To szybko tłumaczę zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są litery. Każdy z was z tego koła dostanie później ode mnie po literze i podajecie hasła w danej kategorii na daną literę. To hasło musi się zaczynać tą literą. To o tym pamiętajcie. No i ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, no to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są jokery na kole. Kto wylosuje jokera, ten sobie wybiera literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł, a kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
1: Jasne.
2: Tak jest.
0: Dobra, dwa razy jasne. Dzisiaj Tomek odpowiada jako pierwszy. Tomku, w prawo czy w lewo kręcimy?
1: W prawo.
0: Poszło w prawo koło. I zatrzymało się na, mój drogi, jokerze. Czyli sam wybierasz dla siebie literkę.
1: Literka K.
0: Literka K, tak?
1: Tak.
0: Na literkę K jest to najpopularniejszy ten przerywnik polski, muszę się upewnić, tak?
1: Tak.
0: Mówisz o K, no dobra. Niech będzie w takim razie. Literka K dla ciebie, to Tomku, poproszę na literkę K państwo.
1: Kolumbia.
0: Miasto.
1: Kielce.
0: Znana postać.
1: Kaczor Donald.
0: Roślina.
1: Kwiatek.
0: Kolor.
1: Konwaliowy.
0: Zawód.
1: Kierowca.
0: No, ten kierowca jeszcze był na wybrzmieniu. Roślina, kwiatek. Kasia kręci głową, ale poczekaj, bo czekaj. Zaraz, sprawdzę, co tutaj nam... Powiem ci tak, że mądrzejsi ode mnie profesorowie twierdzą, że kwiat to nie cała roślina, to jest jeden z organów rośliny. No, tak więc to nie jest nazwa, czyli tutaj, no niestety, kwiat, nie mogę... Gdybyś powiedział konwalia, dlaczego nie powiedziałeś konwalia? Dobrze, tak więc 1, 2, 3. Trzy punkty dla Tomka. Grzegorz, 3 punkty do przebicia. Nie zobaczymy, czy się uda. No to próbujemy w takim razie. Prawo czy w lewo?
2: Prawo.
0: Proszę bardzo, pokręciliśmy. Aj, było blisko jokera, ale nie. Literka M. M jak mama.
2: Dobrze, w porządku.
0: Tak, w porządku? To zobaczymy
2: tak
0: zaraz,
2: jest.
0: Czy w porządku. Dobrze, Grzegorz, poproszę na literkę M państwo.
2: Maroko.
0: Miasto.
2: Malbork.
0: Tytuł filmu, serialu.
2: Mój Nikifor.
0: Imię.
2: Maria.
0: Roślina.
2: Mak.
0: Kolor.
2: Magnoliowy.
0: No nie, magnoliowy już był na wybrzmieniu.
2: Nie, no magenta
0: to się chyba nazywa.
2: Tak jest,
0: coś takiego.
2: Chyba tak.
0: Mój Nikifor powiedziałeś, tak?
2: Tak jest.
0: No oczywiście, że jest taki film, nawet oglądałem. Roślina, tutaj nie mamy... Roślina to był mak, czyli wszystko jest legitnie. Mój drogi, no to jakby nie patrzeć, jest 4-3 dla Grzegorza.
2: Super.
0: Dla Grzegorza 4-3.
2: Bardzo Tomek... się cieszę, to będzie prezent dla taty.
0: Proszę bardzo. Czyli sobie od ust odetkniesz i dasz tacie.
2: No tak, za wychowanie, za całe życie się należy.
0: Tomka pokonał niestety kwiat, ale spokojnie, Tomek, do Tomka lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro po godzinie 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Ale jak już macie marne wino, to do takiego marnego wina przydałoby się na przykład, nie wiem, marne mięso, a z tym jest, nie ma problemu. U nas podobno ostatnio Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę w 9 punktach sprzedaży mięsa mielonego, no i stwierdziła liczne nieprawidłowości, moi drodzy, tak jest. Badania z laboratorium pokazały niezgodność w 55% badanych partii. Z połową partii było coś nie tak. Była tak, albo zaniżona, albo zawyżona zawartość tłuszczu, podwyższony stosunek kolagenu do białek mięsa, a nawet obecność niedozwolonych substancji konserwujących. No ogólnie w 50% no to mięso nadawało się raczej do kosza, a nie do garnka. Natomiast ja jako osoba wychowana w latach 90. mogę powiedzieć tylko tyle. Żadnego mięsa mielonego osoba wychowana w latach 90. się nie boi. Dlaczego? Bo oglądaliśmy filmy.
1: Kotlet z psa trzeciej kategorii. Pomielony razem z budą.
2: Eskart.

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Hej,
2: wy, już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
14: Dziś w Opolu pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie więcej chmur niż słońca, ale temperatury będą na poziomie 22 kresek, więc nie będzie zimno. Jakość powietrza dobra, a ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na wasze samopoczucie. Po południu słupki rtęci wzrosną do 27 stopni, dlatego zrobi się jeszcze cieplej.

więcej chmur niż słońca, ale temperatury będą na poziomie 22 kresek, więc nie będzie zimno. Jakość powietrza dobra, a ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na wasze samopoczucie. Po południu słupki rtęci wzrosną do 27 stopni, dlatego zrobi się jeszcze cieplej. Po południu słupki rtęci wzrosną do 27 stopni, dlatego zrobi się jeszcze cieplej.

Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński na pierwszym miejscu. Obie uczelnie egzekwo wygrały najnowszy ranking akademicki Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Młodzi Brytyjczycy za powrotem do Unii. 60% osób w wieku od 18 do 28 lat poparłoby ponowne wejście Wielkiej Brytanii do wspólnoty. Przeciwnego zdania jest 9% badanych, a dzisiaj mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.

akurat przy takiej pogodzie to na balkonie absolutnie lato nie stygnie, wręcz przeciwnie, może wykipieć, bo dzisiaj naprawdę piękna pogoda prawie, że nad całym naszym pięknym krajem. A teraz, jeżeli chodzi o nasz kraj, to przenosimy się do czasów przedunijnych, moi drodzy. Tak, takie jeszcze były, bo przecież do Unii weszliśmy w 2004 roku. No to dzisiaj sprawdzimy, co pisały gazety i albo portale rok wcześniej, czyli 2003 rok w naszym kąciku odkurzającym. A dzisiaj odkurzyłem dla was takiego newsika. Sernik na słono zaproponowany przez toruniankę Joannę Tosik był ozdobą pokazu kuchni polskiej w Brukseli. W ubiegłym tygodniu z głównej restauracji Parlamentu Europejskiego serwowano potrawy, które zwyciężyły w konkursie Polskie danie dla Europy, pisała Gazeta Nowości 23 czerwca 2003 roku. Osobiście nie wiem, po co Europie polskie danie. Europa ma już danie, prawda?

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać do jakiegoś fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu?
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Polska jest najfajniejsza i udowadniamy to w Radiu SK2. Ruszyła nasza zabawa o takiej właśnie nazwie. Polska jest najfajniejsza. Wczoraj Asia jako pierwsza starała się o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, bo o ten pobyt w tym hotelu w tym tygodniu walczymy. Tych hoteli będzie bardzo dużo, prawda? Mnóstwo tak naprawdę. Przez całe wakacje będziecie mogli wyjechać albo w góry, albo nad morze, albo gdzieś tam nad jezioro. Tego będzie pokorek i ciut więcej nawet. Ale żeby wziąć udział w naszej zabawie, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się poprzez specjalny formularz, a później zostać odpytanym przez nas na antenie Radia SK2. No i wczoraj Asia została odpytana. 8 pytań udało się Asi zadać, 7 poprawnych odpowiedzi i 1 zła, a więc chcąc nie chcąc Asia prowadzi na razie w naszym tygodniowym finale. Kto chce Asię dzisiaj pobić, to powinien się zgłosić na sk2.pl i czekać na telefon od nas, bo wiadomo, Polska jest najfajniejsza, ale jeszcze fajniejsza jest, jak się patrzy z okna wypasionego pięciogwiazdkowego hotelu.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To ja tylko dodam, że kolejny finał dzisiaj po 15:00.

0: 5 minut do godziny 9, nawet już trochę mniej niż 5 minut do godziny 9. Dzisiaj Dzień Ojca świętujemy. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby złożyć jakieś życzenia tatusiom, a właśnie dzisiaj was pytałem, co też prawdziwy tata powinien powiedzieć chociaż raz w życiu, czyli tatowe powiedzenia. I proszę bardzo, jeszcze mamy głosóweczkę od Mariana. Zapraszamy, co tata powinien według ciebie mówić?
1: Idź się zapytaj mamy. Powiedział chyba każdy ojciec na świecie. Pozdrawiam, Marian.
0: Pozdrawiamy również. No i tym właśnie sposobem rozbiliśmy bank, co oczywiście każdy tata też lubi.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
0: Ale nie, tak serio, to wszystkiego dobrego wszystkim tatom, szczególnie też temu mojemu. I co, słyszymy się jutro.

0: tutto al ristorante.
1: Suon se, zapak włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starczyński Salami Snack. Ciao!
2: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie.

0: po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
11: Dzisiaj w Opolu czeka nas przyjemna pogoda. Przed południe zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce również się pokaże. Wiatr będzie słaby, lecz wyczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, co sprawi, że będzie naprawdę przyjemnie. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
12: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga w stronę Warszawy jest zablokowana. To po zderzeniu autobusu z autem osobowym w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Ranny został 16-letni pasażer samochodu. Policja wyznaczyła objazd, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Niepewna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Kijów ma dziś zdecydować, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. To efekt napięcia między Warszawą a Kijowem po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
14: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
13: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
12: Ojcowie częściej korzystają z urlopów rodzicielskich. Dane ZUS pokazują, że coraz więcej mężczyzn angażuje się w opiekę nad dziećmi. Wpływ na to miała m.in. zmiana przepisów w kwietniu 2023 roku.
15: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
12: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
16: SK2 News Opole.
17: Michał Przybyła. Ojcowie też mają swoje kluby i kręgi. I tak jak mamy, chcą się wygadać i szukają rad. Chętnie też dają je innym tatusiom. Dziś ta najważniejsza.
18: Jeżeli ojciec jest obecny, jest zaangażowany, dziecko nie potrzebuje wtedy smartfonów, nie potrzebuje czasu spędzania przy social mediach, przy grach.
17: Mówił lider Opolskiego Klubu Ojca. 16. Opolski Festiwal Fotografii startuje już w piątek. Inauguracja odbędzie się w Muzeum Śląska Opolskiego o 19:00. W programie oczywiście wystawy, wernisaże i spotkania autorskie.
1: 9:03 na zegarach. Dziś święto wszystkich tatusiów, ojców, ojczulków. Każdy nazywa swojego tatę po swojemu. Możecie mi dać znać, jak to jest u was. Jakie ksywki macie dla swoich ojców? 726-826-826. Albo też Messenger Radia SK2. A czego życzymy wszystkim ojcom? Świętego spokoju. Oczywiście, że tak. I najlepszych polskich hitów. Także Kasia Grodzka. Dzień dobry. Gramy Andrzej Piaseczny. Na początek muzycznie.
9: No to gramy.

0: połamać język można na najlepszych polskich hitach. Symetryczno-liryczna i zespół Enej w Radiu SK 2. Natomiast wiele osób połamało sobie zęby na języku dyplomacji. Póki co oczywiście nie dotyczy to Donalda Trumpa, prezydenta USA. On mówi co chce, jak chce. Ostatnio mocno pogniewał się na kraje europejskie. Chodzi oczywiście o kwestię konfliktu z Iranem, że nic w ogóle nie robimy. I podsumował stary kontynent stanowczo w jednym z wywiadów, cytuję: Włochy bardzo złe, Niemcy bardzo złe. Ja wiem, że pan prezydent sporo czasu spędza w sieci i w tej swojej podróży po internecie chyba dobrnął do naszej biało-czerwonej części i zaraził się memem.
1: Panie, tak się nie robi.
2: Co pani o tym sądzi?
1: Bardzo źle. SK2.

0: Proszę bardzo.
1: Tak brzmią muzyczne polskie lata 90. Various Monks. Co ciekawe, Anita Lipnicka napisała ten utwór, czyli piosenkę księżycową, dla swojego pierwszego narzeczonego, który przyjeżdżał pod jej blok motocyklem i zabierał na takie romantyczne przejażdżki. Jak wspomniała w jednym z wywiadów, całe szczęście, że mieszkałam na parterze. No, trudno się nie zgodzić. Jeśli podobają Wam się takie muzyczne wspomnienia, to po godzinie 11 mam dla Was kolejny wehikuł czasu. Dobrze powiedziałam? Nie, po 10. Już za godzinę. Kolejny wehikuł czasu. Wskoczymy sobie na chwilę w lata 80. Warto zostać z Radiem SK2.
2: SK2. Autopromocja.
3: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl.

0: autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
0: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kaufland jest. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: I po reklamie.

0: Czy muzyka może być sztuką walki? Oczywiście, że tak, i to potwierdza jak najbardziej. Daria Zawiałow to Punk Fu w Radiu SK2, czyli jej kopniak z półobrotu pochodzący z drugiego albumu, czyli z Helsinek, to rok 2019. Gramy wam po polsku, to się nie zmienia, przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama. Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
2: Po co?
1: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
2: W sumie, gdzie mam pójść?
1: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
2: A po treningu skoczę na saunę, co?
1: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
3: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
6: Awatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Wcale się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, Ogień i Popiół.
9: Stajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
4: Dziś przedpołudnie w Opolu zapowiada się dość ciepło z temperaturą sięgającą 23 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też będzie miało swoje chwile. Powietrze czyste, ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Jutro nadal zachmurzenie, lecz słońce również się pojawi, a termometry pokażą do 30 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
3: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
5: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dariusz R. najpewniej usłyszy dziś zarzuty. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany w Mierzawie po 4 dobach poszukiwań.
6: Być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
5: Sąd zadecydował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o przedłużenie do 3 miesięcy. Nadciąga lokalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a o południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie.
5: Rusza kolejny etap budowy CPK. Prawie 150 milionów złotych będzie kosztować wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą. To przejście od projektowania do realnych prac, mówi minister Dariusz Klimczak.
8: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
5: Spółka rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Zgodnie z podpisaną umową budowa ma ruszyć we wrześniu.
9: SK2 News Opole.
10: Michał Przybyła. 5 lat za kratami grozi mężczyźnie z powiatu kluczborskiego, który miał z wiatrówki ostrzelać okno jednego z budynków mieszkalnych. U 29-latka znaleziono też skradzione tablice rejestracyjne. Do sprawy będziemy wracać. Dzień otwarty w opolskim schronisku. Ten już w sobotę. Będzie to świetna okazja, by porozmawiać z wolontariuszami, czy poznać ich podopiecznych, którzy czekają na adopcję. Będziecie mogli pójść z pieskami na spacer, będzie też grill i loteria fantowa. Impreza startuje o 11:00.
11: Minęła 10:00, w tej godzinie potańczymy sobie z tegorocznym składem Orkiestry Męskiego Grania, bo Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zmontowali dla nas kawałek Tańcze. Przy okazji przypomnę, u nas możecie zdobyć podwójne karnety na męskie granie w Żywcu. Taka szansa już dziś po 17:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: że święta najlepiej spędza się przy
1: stole.
2: Powiedziałaś stole, tak?
1: Tak.
2: Jesteś tego pewna na 100%?
1: Tak.
2: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
1: Super, super! Świetnie!
3: Pięknie się Justyna ucieszyła. No właśnie, Justyna i spółka już 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Kolejna szansa na zasilenie tegoż właśnie składu już jutro po 7, a zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
4: SK2.

0: Chodzi nóżka, prawda? Ma chodzić, oczywiście. Human i Polski, bo i my gramy wam po polsku. Tutaj Radio SK2. Uwaga, listę obecności sprawdzam. Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, Dorota i też dziś rano Justyna zasiliła jedenastkę marzeń Radia SK2 Karniaki Cup i rymując brzmiało to tak.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie,

0: czasu.
1: Mówią o niej diwa polskiej sceny muzycznej, choć jest znana także jako Monika Ross, czyli arcywróg z serialu Klan. W tym wehikul czasu zagram wam wielki hit od Izabeli Trojanowskiej, ale ciekawostka będzie bardziej współczesna, bo mnie na przykład zaskoczyło to, że pani Izabela jest zapaloną wędkarką. Zajęła nawet pierwsze miejsce podczas zawodów wędkarskich aktorów w Białobrzegach, złowiła i najwięcej ryb, i też największego leszcza ze wszystkich. Może to właśnie o wędkarstwie jest kawałek Wszystko, czego dziś chcę? Posłuchajmy.

0: Nie jest to 17 gorącej polskiej dwudziestki, ale literka N przy kawałku Bój się Boga, dziewczyno, świadczy o tym, że mocno Ola trzyma się tej pozycji i tylko od was zależy, czy podskoczy w tym zestawieniu. Głosy zostawiacie na sk2.pl, a kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal. 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
8: Miłość nadal w sercach gra.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: I po reklamie.

0: Ten kawałek kultu od zawsze kojarzył mi się z wakacjami. W zasadzie nie wiedziałam, dlaczego tak mi się kojarzy. Okazuje się, że słusznie, bo został wydany 15 sierpnia 1998 roku. Ewidentnie piosenka wakacyjna. Gdy nie ma dzieci, zespół Kult. Takie polskie hity. Gramy wam w Radio SK2 punktualnie o godzinie 11:00 newsy na antenie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
18: Dziś w Opolu czeka nas przyjemna pogoda. Słupki rtęci sięgną 24 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Powietrze będzie czyste, a wiatr ledwo wyczuwalny. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, więc będzie naprawdę ciepło. Nie zapowiada się na opady, dlatego parasole można zostawić w domu. Idealne warunki, by cieszyć się dniem na świeżym powietrzu, choć nie zapominajmy o ochronie przed słońcem. Najświeższe newsy pogodowe w

0: SC2 Opole za godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
2: Jest 11:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Sprzątanie po powodzi błyskawicznej na Podhalu. W Białym Dunajcu trwa usuwanie skutków gwałtownej ulewy i liczenie strat. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, by rzeka wyleła i zalała ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, mówi Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
3: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów Straży Pożarnej.
4: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
2: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec, a strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego trafi do mediacji. Taką decyzję podjął sąd w Siedlcach, gdzie ruszył proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Na mediację zgodzili się zarówno obrońcy, jak i Adam Niedzielski.
5: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
2: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś Dzień Taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
6: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle, potem bawi się lalkami.
7: Żeby się cieszył, że nas ma i żeby i jeszcze, żeby ten dzień to było dla niego spełnienie marzeń.
2: A z dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
8: SK2 News Opole.
9: Gotowi na rezonans? I nie. Nie chodzi mi o badanie, tylko o imprezę techno, która odbędzie się w piątek w dawnej siedzibie banku przy Damrota. Tego samego dnia w ramach Nocy Kultury możecie wybrać się na pokaz mody, spotkać się z Katarzyną Kubisiowską i Wojciechem Manem. Będą też wystawy, warsztaty, koncerty i pokazy filmowe. A w niedzielę przy Wschodniej zrobi się głośno. Żużlowcy Kolejarza Opole będą ścigać się z niemiecką ekipą Landshut Devils. I to Opolanie są faworytami tego spotkania. Po 6 kolejkach zajmują 3. miejsce, a ich rywale są na 6. pozycji. Pierwsza taśma pójdzie w górę o 16.
10: Ja tutaj życzyłam tatusiom spokoju, a tu takie piękne komplementy od dzieci dla ojców miała dla nas Paulina w newsach. Nic dodać, nic ująć. Wszystkiego najlepszego. Tu Radio SK2. Na początek muzycznie z ciszą, na uspokojenie przybędzie Kamil Bednarek, Kasia Grodzka. Dzień dobry. No.

0: Tu Radio SK2, Ewelina Lisowska w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Dobrze, że astronomowie mają otwarte rozumy i badają różne bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio odkryli, że kometa o nazwie 3i Atlas, którą obserwują od jakiegoś czasu, może mieć, uwaga, 12 miliardów lat i powstała w jednym z najzimniejszych miejsc galaktyki. To taka lodowa bestia jest, wiecie. Ja nie wiem, czy też urodziło wam się pewne pytanie. Czy my możemy jakoś zaprosić tę kometę bliżej naszej orbity? Za chwilę ma być 40 stopni. Taki weekendowy city break przydałby się i lodowej komecie, i nam tu na Ziemi również.
1: SK2. SK2.

Ten z gwizdaniem. Taki tytuł roboczy tuż przed premierą tego nowego singla zdradził Dawid na swoich storiesach. A teraz już wiemy, że chodziło o Na Błysk, który mam dla Was w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Można dołączać do gwizdania.

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar.auto.pl. Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: I po reklamie.

0: się, to wszystko mi się śni.
1: Witaminy z grupy B. Bardzo ważne oczywiście dla organizmu, chociaż my w tych najbliższych dniach dziś również nałykamy się witaminy D, aż chyba za bardzo. Sporo słońca i upały przewidywane są na terenie całej Polski, więc uważajcie na siebie, chowajcie się, uciekajcie przed tym słońcem, nie wystawiajcie, no bo wiadomo, jak to się może skończyć. Bledka B012. Gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe, przed nami też newsy w Radiu SK2.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
14: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
20: Dziś w Opolu czeka nas mieszanka chmur i słońca, ale temperatura będzie naprawdę przyjemna, bo termometry pokażą 25 kresek. Wiatr słaby, ale odczuwalny, więc nie zapomnijmy.

0: Nie. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
1: Dziś w Opolu czeka nas mieszanka chmur i słońca, ale temperatura będzie naprawdę przyjemna, bo termometry pokażą 25 kresek. Wiatr słaby, ale odczuwalny, więc nie zapomnijcie.

0: Wieczorem temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro podobnie. Na niebie sporo chmur, ale słońce też się pojawi, a temperatura sięgnie 30 kresek. Powietrze w normie, dlatego oddychamy spokojnie. Zaraz w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
2: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego wciąż niepewne. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. A tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
3: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy nie chcą uznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający. Ten sposób też jest nie do akceptacji.
2: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Prawie 2,5 miliona złotych wyłudzone z tarczy finansowej prowadzonej w czasie pandemii COVID-19. W śledztwie zatrzymano 13 osób, dwóch podejrzanych aresztowano. Do wyłudzeń miało dojść przez wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Składaniem ich mieli się zajmować dwaj bracia z Krakowa. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. Ministerstwo Obrony Narodowej odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu.
4: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
2: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki.
5: SK2 News Opole.
6: Michał Przybyła. Fani motoryzacji, a zwłaszcza tej zabytkowej, powinni w weekend wybrać się do Luboszyc. Odbędzie się tam wtedy impreza z cyklu Łopolskie Klimaty i ulicami przejadą klasyczne i odpicowane garbusy. Będą pokazy, konkursy kulinarne, warsztaty z malowania wzoru opolskiego, a panowie będą mogli się też bezpłatnie przebadać. A na koniec rokoteka. W NCPP z kolei muzyka na żywo. Zagra tam Kiwi, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Start o 20. Biegacze będą mogli z kolei w niedzielę wziąć udział w Coffee Run do pokonania 5 lub 10 kilometrów.
7: Minęła 12. W tej godzinie mam dla Was kawałek od Darii Zawiałow, który w 2018 roku o mało nie zgarnął Fryderyka w kategorii utwór roku, ale ostatecznie statuetka trafiła do Corteza, więc trochę muzycznej historii też dla Was mam w tej godzinie. Bryska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: 100% polskich hitów, także rockowych. Gramy wam w Radiu SK2, to Urszula, a skoro już tak się przedstawiamy, to przed nami Kamil, czyli Nosel i jego wkrętka.
1: Nosel wkręca.
2: Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani. Za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
3: A no tak, no.
2: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie. Za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
3: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
2: tak,
3: nie
2: znam. Tak, ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
3: No, ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na tym telewizorze.
2: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
3: No, proszę bardzo, jestem.
2: Moment, widzę panią, w okularach pani jest, a pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy?
3: Matko bosko, no powiedz jaj.
2: Nie, ja panią bardzo przepraszam, bo to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
3: To jak można było mnie pozwolić? No szlak mnie zaraz trafi.
2: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
3: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor?
2: Niech
3: nie?
2: Pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
3: Dobra, no jest.
2: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 505...
3: No jest, no.
2: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
3: Nie, ten kanał...
4: Nie,
3: jest następny.
2: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
3: To jest syn obok. Stań się tam.
2: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
3: Ale jest program, cały czas idzie.
2: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
3: Tak, 4-0. No, pisałam. I to następnie pisze.
2: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani. Dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
3: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
2: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
3: Czyli widzieli mnie w piżamie.
2: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
3: Ja śniadanie.
2: Proszę pani, to ja może przyłączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Chyba ale ci mnie zrobili super. Nosel wkręca.

0: czasu.
1: Dzisiejsze wehikuły czasu mają wędkarski podtekst, bo tak jak Izabela Trojanowska kocha wędkarstwo, tak i z rybką wiele wspólnego ma przeboje Krzysztofa Krawczyka, który dla Was przygotowałam. Już tłumaczę, przy powstawaniu piosenki autor tekstu najpierw spisuje sobie tak zwaną rybkę, czyli ciąg totalnie przypadkowych słów, które pasują akurat do rytmu tegoż utworu. Potem tekst jest poprawiany. No w tym przypadku przez pomyłkę rybka została wysłana do Krzysztofa Krawczyka, który od razu wszedł do studia i ją nagrał. No i wyszedł z tego potężny hit. Byle było tak przed nami w Radiu SK2.

Artura Rojka czekali na te wieści co najmniej od 2020 roku, czyli od premiery jego ostatniego albumu. We wrześniu ma się ukazać krążek Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a na nim ta oto nowość w objęciach już teraz w Radiu SK24.

0: No w tym roku pana Artura na koncertach męskiego grania nie zobaczymy. Jak wiadomo, artysta przed laty mocno angażował się w tenże projekt, ale w sumie co się dziwić, przed nim premiera płyty i jego własna trasa koncertowa. Przypomnę, start trasy męskiego grania już w ten weekend, tradycyjnie w Żywcu. A wy możecie zgarnąć u nas podwójne karnety na to wydarzenie. Szczegóły po godzinie 17 u Kingi Barygi. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
11: Marek, szefowa Cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
16: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: że prawie 40 stopni upału na terenie miast ma być właśnie weekend. Rozsądnie korzystajmy z tego słońca, z odpoczynku. Lady Punk, Zamki na piasku. Gramy wam tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Zbliżają się newsy, te punktualnie o 13.
1: Reklama.

Każdy, kto będzie budował w ten weekend zamki na piasku, no temu ja zazdroszczę po prostu. Bardzo chętnie by się pojechało gdzieś nad morze, szczególnie jeżeli widzę na mapach pogodowych,

0: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
2: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
11: Dziś w Opolu czeka nas naprawdę ciepłe popołudnie. Termometry pokażą aż 25 kresek, a nad miastem pojawią się gęste chmury. Mimo to nie przewidujemy opadów, więc parasole mogą zostać w domu. Jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 26 stopni, co zapewni przyjemny klimat na koniec dnia. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
12: Jest 13. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. To już pewne. Prezydent Wołodymyr Załański nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Swirydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Załańskiemu Orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja się odbędzie, a on nie będzie podsycał napięć.
13: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów, w tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich.
12: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowania zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Ustaliłeś, że mężczyzna nie miał niebieskiej karty, ale jego żona kilkakrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w piątek przed tragedią, kiedy schowała się w pobliskim domu swoich rodziców. Jak zabójca wszedł do budynku?
14: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć, następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
12: szkolenia, zwiedzania, a nawet sparing z młodzieżowymi drużynami smoków. Zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
15: SK2 News Opole.
16: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Zawsze możecie wybrać się do kina, by nadrobić filmowe zaległości. A w opolskich Heliosach premierowo obejrzycie teraz Backrooms bez wyjścia, ale ostrzegam, bo to tylko dla osób o mocnych nerwach. Wciąż też możecie wybrać się na Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga. Jest też straszny film, choć momentami można się też na nim pośmiać. A jak szukacie czegoś dla całej rodziny, to wpadajcie na Toy Story 5 lub Toma i Jerry'ego, ich przygodę w muzeum. A w Meduzie nowe przygody Robin Hooda, który zostaje ciężko ranny.
17: Jak ktoś trzyma zeskon 2, to tylko zyskuje, między innymi chociażby zaproszenia na festiwal Męskie Granie. Tak a propos, nasłuchujcie, bo nie wiecie, kiedy zdarzy się taka okazja, że będzie można po nie sięgnąć. A w tej godzinie sięgniemy na pewno po tegoroczny hymn Męskiego Grania. Nareszcie to będzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, ale też w tej dziesiątce Wiktoria Kida, Perfekt. I teraz na początek Kasia Kowalska, Nobody, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
18: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: wiecie, czym pachnie mi ten hit? Pierwszym tańcem weselnym. Też macie takie skojarzenia? No to piąteczka. Paula, od dziś w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Papa Dance i na Story 20 po pierwszej.
1: SK, karniaki ka.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A dzisiaj rano u Wajdy Jarząbka, no udało się moi drodzy, bo Justyna tak strzeliła, że od razu trafiła. Jakie słowo było wygwizdane, przypomnijmy sobie?
3: Pole.
4: Powiedziałaś pole, tak?
3: Tak.
4: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
4: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Super, super! Świetnie!
0: Justyna dołączyła do naszej jedenastki i faktycznie będzie z nami 4 lipca na naszym evencie SK Karniaki Cup na Stadionie Narodowym. Tam też Sławek Peszko. Będzie wielkie strzelanie, będzie niezła impreza z SK-ową ekipą w Lodży Wipowskiej. Do tego jeszcze, moi drodzy, dajemy każdemu tysiaka tak kieszonkowe na ten weekend. I jeszcze gwarantujemy nocleg w Warszawie. I oczywiście mało tego, tam na miejscu jeszcze będzie można sięgnąć po 10 tysięcy złotych dodatkowo, nieźle, co? No ale dobra, dzisiaj już do jedenastki dołączyła Justyna, jak słyszeliście, a to znaczy, że mamy kolejną zagadkę Sławka Peszki, w której znowu jest wygwizdane jedno słowo i waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za słowo. Jutro rano znowu do kogoś zadzwonimy, a zagadka czeka chociażby na sk2.pl, chociaż ja teraz wam ją zagram. Posłuchajcie, możecie bawić się w typowanie, jakiego słowa w tej zagadce Sławka Peszki.

0: Teraz brakuje.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: A? No właśnie! Co tam było wygwizdane? Tak to rozpracujcie, pomyślcie troszeczkę i zgłaszajcie się na sk2.pl. Tutaj możecie sobie w kółko słuchać tej historii, tej zagadki. Może wam coś przyjdzie do głowy, ale zgłaszajcie się koniecznie i sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl. Jutro od rana znowu dzwonimy. Halo, czemu to nie gra to, co miało mi zagrać? Uwielbiam takie chochliki, ale że w Dzień Ojca mi takie rzeczy? No dobrze, to teraz mam nadzieję, że zagra.
2: SK, karniaki kao.
3: Strzel i wygraj w SK2.
0: Tak się udało. Chyba nasz program emisyjny strzelił, ale jakiegoś focha tutaj przez moment. No to teraz już Papa Dance, proszę ruszyć nóżką, może biodrem, a może się ruszyć, nie wiem, nie wnikam. 22 po pierwszej.

Niby najnowszy klip od Dawida Podsiadło. Taki tytuł nosi ten numer, ale to już numer bardzo dobrze znany i lubiany, bo takie wam gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, 29 minut po godzinie 13, ale gramy też nowości, na które warto zwrócić uwagę i po które bardzo chętnie i bardzo ciekawi sięgamy i wam je przedstawiamy. Teraz właśnie taka nowość u nas w SK2, Gips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. No, miło zagrać piosenkę, kiedy tak naprawdę dopiero co za nami pierwszy dzień lata.

0: Nie jest kilka czynników, które powodują, kiedy je słyszymy, że wdychamy sobie, ach, ten Warius Manx. To wokal Kasi Stankiewicz, to wokal też, to nie, znaczy nie wokal, to dźwięk saksofonu, zdecydowanie to miałem na myśli, ale tak, tak się rozmarzyłem przy okazji tego numeru, jakże kultowego, ten sen, że właśnie tak się potem ze mną dzieje. Warius Manx i ten sen to finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a za chwilę Kasia Sienkiewicz, nie sama, bo z bratem Jackiem i całą kompanią, czyli będzie Kwiat Jabłoni.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.

0: stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: mBank prezentuje

0: wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje

0: końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway, Supro w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14. Jak komuś dzisiaj gorąco, to pewnie ucieka się do różnych sposobów, żeby się chociaż odrobinę ochłodzić. Jednym z takich sposobów mogą być przydatne kostki lodu, czy to do picia, czy też może do, nie wiem, jakichś chłodnych, zimnych okładów. Ale skąd w ogóle wzięły się kostki lodu? To wam opowiem po godzinie 14, skąd to się wzięło. Po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż.

0: a do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
16: W Opolu popołudnie zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 25 kresek. Na niebie pojawią się ciemne chmury, ale nie musimy się martwić o deszcz. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr będzie umiarkowany, więc nie spodziewajmy się większych podmuchów. Wieczorem temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro również zobaczymy ciemne chmury, a słupki rtęci mogą dojść nawet do 30 kresek. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. Jest to efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełenskiego.
18: Jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tę konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą były jak najlepsze.
17: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. W środę cena benzyny nieco niższa, diesel bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny paliw niżej, a wprowadzono go, by zrekompensować nagły skok cen ropy w związku z wojną w Ukrainie. W związku z wojną w Iranie. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie.
19: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
17: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz pan Arek.
20: Hol trwało około 40 minut, holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było, no jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
17: Ryba

0: co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
1: SK2 News Opole.
2: Dorota Sań, upalny weekend przed nami, niebezpieczny nawet, ale wieczory będą przyjemne i wtedy będzie można wyjść i oddać się życiu kulturalnemu. W piątek przecież Noc Kultury. Kilkadziesiąt imprez dla małych i dużych w plenerze i pod dachem będą koncerty, spektakle, pokaz mody czy osiedlowa prywatka pod chmurką. Wpadnijcie też w weekend do Luboszyc, będą garbusy, dużo oldschoolowych garbusów. W sobotę pojadą do pokoju, ta parada będzie wyjątkowo kolorowa. A w niedzielę kierunek Stadion Kolejarza podejmie Landshut Devils.
3: 2,5 minuty po godzinie 14, jeżeli się chłodzić, to czym? Lodem oczywiście. Można kostki lodu dodawać do napojów, można też... No a, to już pewnie wy wiecie, co można. W każdym razie, skąd się w ogóle wziął taki pomysł, że lód w kostkach, kostki lodu i tym podobne? O tym opowiem, skąd to się wzięło. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, jestem przygotowany. Będzie Sylwia Grzeszczak, będzie duet Kuba i Kuba, na początek Lambery i Ostatni Most. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Myślicie, że jak pójdziecie na koncert Krzysztofa Cugowskiego albo Budki Syfera, to usłyszycie takie tango? Teraz? Mówię o tych koncertach, które obecnie grają. No, to próbujcie, próbujcie. No tak się porobiło, co zrobić, ale hit wielki. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2 i Budka Suflera i takie tango w tej dziesiątce hitów jeden po drugim już za nami. Za chwilę Oskar Cyms, co noc, 17 po drugiej na zegarkach, ale miało być teraz o tych kostkach lodu.
1: Skąd to się wzięło?
0: Jeżeli łapiecie się za głowę, bo myślicie, że kostki lodu były z nami od zawsze i to w ogóle bardzo prosta sprawa, okazuje się, że wcale tak nie było. Przez większość historii ludzkości zdobycie lodu było prawdziwym luksusem. Wyobraźcie sobie, że nawet jeszcze w XIX wieku lód wycinano zimą z zamarzniętych jezior i rzek, a potem przechowywano w specjalnych lodowniach wyłożonych trocinami. W Polsce i wielu innych krajach był to normalny sposób chłodzenia żywności. Przełom nastąpił wraz z rozwojem sztucznego chłodnictwa pod koniec XIX wieku. Zaczęły pojawiać się pierwsze maszyny do produkcji lodu, ale kostki lodu w domach upowszechniły się dopiero w XX wieku razem z lodówkami. W 1933 roku pewien Amerykanin opatentował metalową foremkę z ruchomymi przegródkami, dzięki której można było łatwo wyjąć kostki. To rozwiązanie stało się przodkiem dzisiejszych pojemników na lód, a ów Amerykanin to Lloyd Groff Kaufman. Później producenci lodówek zaczęli montować automatyczne kostkarki i od tego momentu lód w kostkach stał się codziennością na całym świecie. Dzisiaj powstają nawet specjalne kostki o różnych kształtach. Od kuli po gigantyczne sześciany do drineczków, wiadomo, bezalkoholowych. A jak się okazuje, największym producentem lodu w kostkach na świecie są restauracje fast foodowe. Badania w Stanach wykazały, że niektóre lokale zużywają więcej lodu niż napojów, a na przykład przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 180 kg lodu, czyli więcej niż waży dorosły niedźwiedź brunatny. To porównanie z niedźwiedziem to chyba nie do końca trafione, co?
1: Skąd to się wzięło?

0: 27 po drugiej to jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic. 23 czerwca w kalendarzu, Dzień Ojca, więc mam nadzieję, że te najlepsze polskie hity, które gramy, są też ulubionymi polskimi hitami waszych ojców. Mam nadzieję, że każdy poczciwy ojciec słucha SK2, że podoba mu się na przykład, no nie wiem, albo granie Roberta Gawlińskiego, a może synu Wiktorii zespołu Jam.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo Sen of Victory to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Jam, jednocześnie jedna z chyba najpiękniejszych polskich ballad. Ta piosenka pochodzi z albumu Zemsta Nietoperzy, to był rok 1987. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z hymnów polskiego rocka. Autorem tekstu był lider grupy Ryszard Riddle, który stworzył utwór pełen symboli i metafor. Chociaż wielu słuchaczy przez lata próbowało odczytywać tekst bardzo dosłownie, sam wokalista tłumaczył, że Victoria nie jest konkretną kobietą. Tu nie chodzi o kobietę, to raczej symbol wolności, marzeń, takiego lepszego życia, czyli czegoś, do czego człowiek nieustannie dąży. W czasach PRL-u taki przekaz bardzo trafiał do ludzi, którzy marzyli o większej swobodzie, możliwości decydowania, krótko mówiąc, o takim dobrym własnym losie. Muzycznie utwór łączy charakterystyczne dla Jamu bluesowe brzmienie z taką rockową energią. Refren śpiewany jest do dziś na koncertach przez kilka pokoleń fanów, a Sen of Victory regularnie pojawia się we wszelkich możliwych zestawieniach najważniejszych polskich piosenek wszechczasów. No właśnie, jeżeli pojawicie się na koncercie Jamu i pojawi się Sen of Victory, na pewno będzie śpiewać i ojciec, i syn, i córka, i matka. To wiele pokoleń, o których wspominałem. Więc teraz róbcie głośniej, bo jak lubicie tę piosenkę, no to możecie sobie pośpiewać. Ja wam w wehikule czasu ją teraz przypomnę. Jam, Sen of Victory.

0: 23 minuty, będzie 15, Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be w Radiu SK2. Tutaj Roxy śpiewa, że życie to nie tylko czerni i biel, ale życie to nie tylko wielkie hity, te kultowe, ale to też hity, które wam gramy, a dopiero mogą stać się wielkimi hitami. To nowości. W zeszłym tygodniu odwiedził nas duet Dawid Kwiatkowski i Margaret i oni piękną piosenkę o miłości nam przynieśli. Później cię opowiem. To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 i ten numer już teraz w waszych uszach.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: to na trzecim były moment od Kasi Sienkiewicz, na drugim nie ma miejsca jak dom od Mroza, a pierwsze miejsce to sezon od Dawida Podsiadło. Ale co ja tam wam będę mówił? Posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,90 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dziesiąta jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera. A po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal. 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
8: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: To Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. O 15 będą najświeższe newsy. Potem rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na jej otwarcie Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. Ale też po 15 kolejny finał naszej zabawy wakacyjnej. Polska jest najfajniejsza. Do zgarnięcia w piątek będzie pobyt w hotelu dr Irena Elis Polanica Zdrój. A w ogóle przez cały czas trwania naszej zabawy czeka mnóstwo fajnych hoteli w Polsce, gdzie możecie odpoczywać i spędzać wakacje dzięki nam, dzięki SC2. Zestawy kosmetyków też czekają, więc na co wy macie czekać? No na nic. Wchodźcie na sk2.pl i tam się zgłaszajcie do zabawy. Może już za chwilę na antenie SK2 się usłyszymy.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla Ciebie i Twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.

0: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
4: W Opolu popołudnie zapowiada się naprawdę ciepło, termometry pokażą aż 25 kresek. Niebo będzie jednak w większości zasnute chmurami, co może trochę przysłonić słońce. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie przewidujemy większych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Jutro również spodziewamy się pełnego zachmurzenia, ale temperatura skoczy aż do 30 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Opole wiadomości.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Jest 15. News Eski 2, Jakub Koniaczkowicz. Na początek tragiczny wypadek na Śląsku. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu, ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
6: Śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, a także 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka.
5: Na miejscu pracuje prokurator. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdę. Echa afery w szpitalu południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę. Poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, aby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
7: Tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
5: Sondaż Instytutu Badań Polster dla SuperExpressu wskazał, że respondenci winą za sytuację w szpitalu południowym obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 40% pytanych. Choć oficjalnie jeszcze się nie zaczęły, to część z nas myślami jest już na wakacjach. O plany na lato zapytaliśmy mieszkańców Szczecina.
8: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
9: Nie mam pracy.
10: A ja do Włoch lecę.
11: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jadę po samochód.
5: Oficjalnie wakacje rozpoczną się już w piątek.
1: SK2 News Opole.
12: Dorota Sanie-Sinice, już kwitną jest zakaz kąpieli w Zalewie Kluczborskim. Nie wchodźcie do wody, bo może się to skończyć wysypką, problemami żołądkowo-jelitowymi i silnym bólem głowy. Statystyczny Opolanin zostaje ojcem po przekroczeniu magicznej granicy 33 lat. Na opiekę nad dziećmi przeznacza około 2 godzin dziennie i w tym czasie zdąży przekazać prawdy życiowe.
13: Żeby tatuaż sobie zrobić na D.
14: Moje słowo jest więcej warte od pieniędzy.
15: Nie denerwuj mnie.
12: A sobie świecisz czy mi?
16: 2,5 minuty po godzinie 15 to SK2, Rafał Adamczak, dzień dobry. Polska jest najfajniejsza. Czy ktoś ma wątpliwość? Tak jednocześnie nazywa się nasza zabawa wakacyjna, do której już Was zapraszam. Zgłoszenie na sk2.pl, tam szczegóły. Zaraz w tej sprawie na pewno do kogoś zadzwonię i będą pytania. I trzeba odpowiedzieć na jak najmniej w 30 sekund. Oczywiście pytań dotyczących Polski. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie, tak muzycznie zaczynamy, a potem Mysłowic i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno.

0: wtorkowe popołudnie, a dokładnie mamy dzisiaj Dzień Ojca. Proszę o tym nie zapominać. 23 czerwca, 15 po 15 dokładnie. Dokładnie się złożyło. SK2, najlepsze polskie hity. Maciej Musiałowski i Flora już za nami.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Wakacje zaczynają się za chwilę, wróciła już nasza kultowa wakacyjna zabawa. Kultowa zdecydowanie, bo już tam towarzyszy i w zeszłym roku, i teraz mamy kolejny. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby wykazać się wiedzą w temacie Polski i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w 30 sekund pytań dotyczących Polski. I odpowiedzieć dobrze. Na tym to polega. Wczoraj próbowała Joanna. Odpowiedziała na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. I ten rekord Joanny jest do pobicia. Dzień dobry, Arku. Ty będziesz dzisiaj próbował. Myślisz, że uda się? Jest to do zrobienia?
3: Tak, myślę, że jest do zrobienia.
0: Ale jeżeli chodzi o twoje uwielbienie do Polski, to ty się zachwycasz Podlasiem, z tego co widzę, co nam napisałeś na sk2.pl. Podlasie to jest twój dom, czy ty tam bywasz turystycznie? Jak to wygląda?
3: To jest mój dom, tak. Tamtąd pochodzę.
0: Okej, dobrze.
3: I zawsze chętnie tam wracam.
0: Jeżeli się okaże, że w tym tygodniu będziesz najlepszy, czego ci oczywiście z całego serca życzę, to w piątek hotel dr Irena Eris, Polanica Zdrój, stoi otworem, może dla ciebie, albo dla kogoś, kto faktycznie w tym tygodniu okaże się najlepszy. No to co, chyba jednak czas wziąć się za bary z tym wyzwaniem. Pytania czekają, zegarek czeka, 30 sekund, pamiętaj, musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Pytań nie przeskakujemy, nie wracamy, idziemy zawsze do przodu, odpowiadasz tak lub nie, pytania są zamknięte, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Czy to jest jasne?
3: Tak jest.
0: No dobra, Arku, w takim razie zaczynamy. Czy w Polsce obowiązuje zakaz jedzenia w miejscach publicznych?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Maja Chwalnicka otrzymała w tym roku tak zwaną wściekłą kartę do Wimbledonu?
3: Tak.
0: Źle. Czy w tym roku można strzelić karniaka na Narodowym ze Sławkiem Peszko i SK2? Tak. Dobrze. Czy Polska była jednym z założycieli Unii Europejskiej?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w Polsce obchodzimy Dzień Niepodległości 3 maja?
3: Tak.
0: Źle. Czy w Polsce są góry wyższe niż 3000 metrów?
3: Nie.
0: Dobrze. Czas się akurat skończył. Arku, tam z tą Mają Chwalińską to było pytanie trochę podchwytliwe. Zapytałem, czy otrzymała wściekłą kartę. Ona otrzymała dziką kartę. Tak, to było dokładnie, jeżeli chodzi o Dzień Niepodległości, no to w Polsce 11 listopada. 11 listopada. Podliczamy, odpowiedziałeś na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pytań. 4 odpowiedzi dobre, 2 złe. Ale bardzo proszę, no to jest gorszy wynik niż u Joanny, ale mam nadzieję, że drogi Arku, się teraz nie zasmucisz jakoś specjalnie tym. Tym bardziej, że mam dla ciebie, uwaga, zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia, no i masło kakaowe na słoneczne wakacje. Więc mój drogi, na tym Podlasiu te kosmetyki myślę, że się sprawdzą, a do tego cały czas jeszcze możesz próbować w naszej zabawie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i udowodnimy, że Polska jest najfajniejsza, chociaż i tak to robimy. Dziękuję ci pięknie, do usłyszenia, dobrego dnia i fajnych wakacji życzę.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Cały czas na prowadzeniu mamy w takim razie Joannę, moi drodzy. Przypomnę, 8 odpowiedzi, 7 dobrych, 1 zła. Sytuacja może się zmienić. Finał tygodnia w najbliższy piątek, a wy sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl i tam do tej zabawy się zgłaszajcie.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
4: Podnosimy się, upadamy, gubimy i znów szukamy.
0: Do tej zabawy się zgłaszajcie.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.

0: gość, który potrafi w dostarczaniu atrakcji, dał nam nowe hity w ostatnich tygodniach. Właśnie ten sezon, ale też Na Błysk padło nam w uszy i daje też koncerty w ramach trasy obrotowej Tour. Dawid Podsiadło, absolutny mistrz. To są najlepsze polskie hity. To jest SK2, a na zegarkach już tylko 29 minut. Brakuje do godziny 16. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu.
2: Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
1: Zaznacza Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach. Pozostawienie bagażu bez opieki na parkingu lub terenie terminali grozi mandatem w wysokości 500 zł. 29-latek ostrzelał z wiatrówki okno mieszkania w Kluczborku w województwie opolskim. Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 5 lat odsiadki. W środku byli wtedy ludzie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjantom udało się namierzyć mężczyznę dzięki nagraniom z monitoringu. Mężczyzna przyznał się do winy. Umówienie wizyty lekarskiej bez wiszenia przy słuchawce. Od sierpnia będzie można umówić się online na pierwszą wizytę do kolejnych specjalistów. To m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, chorób płuc czy endokrynologa. Łącznie zakres centralnej e-rejestracji rozszerzy się o 8 kolejnych świadczeń.

Partnerskiej bez wiszenia przy słuchawce. Od sierpnia będzie można umówić się online na pierwszą wizytę do kolejnych specjalistów. To m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, chorób płuc czy endokrynologa. Łącznie zakres centralnej e-rejestracji rozszerzy się o 8 kolejnych świadczeń.

0: A dzisiaj to golą chyba wszyscy ojcowie, co? Bo to dzień ojca, 23 czerwca. Golec Orkiestra, BDS i Gromi w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, 18 minut do godziny 16. Ja nie chcę, tatuś dzisiaj wszystkie mecze obejrzy, nawet w nocy, jak da radę. Może nie upominajmy się o telewizor w takich wrażliwych momentach, tym bardziej, jeżeli tatuś kibicem jest. A może taki porządny tatuś kibic powinien znaleźć czas na to, żeby pokopać dzisiaj w piłę z pociechami? Nie wiem, tak rzucam te wszystkie rozwiązania, no bo wiadomo, że fajny tata to... Ciekaw jestem, jakbyście dokończyli to zdanie. Jeżeli chcecie, bardzo proszę, czekam na te wasze dokończenia, na głosówki wasze, na Messengerze SK2. Fajny tata to... O, i zaraz się przekonamy. A wyobraźcie sobie tak jeszcze na chwilę, wracając do tematyki meczów i tematyki mundialowej, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców przy Wellington Street West... Jest złota rybka, nie, że ona tam mieszka, ale ktoś ją tam ma w akwarium. Rybka się nazywa uroczo Swim MVP, w nawiązaniu do piłkarza słynnego. I ona stała się prawdziwą sensacją, bo przepowiada wyniki mundialowych meczów. No, pewnego czasu jest taka moda, że zwierzaki te wyniki przepowiadają, ale ta rybka zachwyca skutecznością. Ta skuteczność sięga aż 80%. I teraz mieszkańcy Toronto i turyści z całego świata z zapartym tchem śledzą kolejne prognozy niezwykłej wyroczni. Swim MVP, tak nazywa się rybka. Może gdzieś w sieci można ją odnaleźć i sprawdzić typowania. Ja nie wiem, czy można się sugerować w jakikolwiek sposób tymi typowaniami, ale jeżeli skuteczność 80%, to taki wynik mówi chyba sam za siebie. Ciekaw jestem, czy to przypadek, czy może tam jest coś, nad czym powinni pochylić się naukowcy?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
0: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
1: Co
19: do walki!
16: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

0: usługi udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: To Daria Zawiałow, tak nas trochę zaczepia muzycznie, śpiewając Hej Hej w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Kolejne będą już po godzinie 16, zaraz po najświeższych newsach. Damy m.in. Ania Dąbrowska, ale też drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Tak to się w tym roku poukładało. Tańczę. Ten numer wam zagram. Przy okazji pamiętajcie, że w SK2 mamy dla was mnóstwo biletów na tegoroczny festiwal Męskie Granie. Te bilety będą do zdobycia, właściwie już są do zdobycia w SK2. A kiedy dokładnie i jak? Ha! Nasłuchujcie, żebyście tego momentu nie przeoczyli, bo na pewno was zaskoczymy. A gdyby ktoś na Jarząbka czekał, on po 16 też będzie.
1: Reklama. Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: równo. Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Miłość nadal w sercach gra.
2: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To jest...

0: Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
8: W Opolu popołudnie zapowiada się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 25 kresek. Niestety niebo zasnuje się szarymi chmurami, ale na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Jutro sytuacja niewiele się zmieni. Dalej dominować będą chmury, a temperatura wzrośnie nawet do 30 stopni. Mimo wszystko warto przygotować się na gorący dzień. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Opole wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej.
10: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże

0: Żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie. W Białym Dunajcu na Podhalu trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
1: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, druga. Zamrażarka wysiadła.
2: Narzędzia też były zostawione, no nic się nie spodziewał. 25 lat był spokój.
3: Zawilgł mnie to wszystko i ten prawie metr wody, nie?
2: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotłownię, bo miałem wkopioną piec, chyba do wyrzucenia raczej.
0: Pracownicy gminy Biały Dunajec prowadzą teraz szacowanie strat zarówno u mieszkańców, jak i w infrastrukturze. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, ich faworytem zostałaby Koalicja Obywatelska. Wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. KO umacnia pozycję lidera, osiągając 34,1% głosów respondentów. To o ponad 1 punkt procentowy więcej niż pod koniec maja. Na drugim miejscu z wynikiem 26,17% pozostaje Partia Prawo i Sprawiedliwość. Zaraz za nią Konfederacja, Wolność i Niepodległość, która może dziś liczyć na 13%, 13,93% głosów.
4: SK2 News, Opole.
5: Dorota Sań, 29-latek, ostrzelał z wiatrówki okno mieszkania w Kluczborku. Grozi mu do 5 lat odsiadki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
6: Znaleziono i zabezpieczono wiatrówkę, która według ustaleń śledczych mogła zostać użyta do uszkodzenia okna.
5: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Linia startu opolskiego półmaratonu, jednak z gumy organizatorzy zwiększyli limit, bo na 3 miesiące przed startem wszystkie miejsca rozeszły się jak świeże bułeczki. 27 września przez Opole będzie mogło pobiec 1300 osób.
7: Fajny tata to? Ha, no właśnie, czekam na wasze głosówki, między innymi ta od Patrycji wpadła.
8: Siema, fajny tata to obecny tata, zaangażowany i przede wszystkim kochający mamę dziecka i dzieci. Dzięki, pozdrawiam.
7: O, i tak pięknie i dumnie, Patrycja, a gdybyście wy chcieli w tym temacie, to zapraszam na sk2.pl, na sk2.pl, tylko naszego messengera z głosówkami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Żeby nie było, na Messengerze czekamy na głosówki. A to już Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Później drugi, no tak się w tym roku poukładało, hymn tegorocznego męskiego grania. Tańczę. Wejściówki na męskie granie do zgarnięcia u nas w Escerwa, więc nasłuchujcie uważnie, to już 4 po 4.

0: Tak wam gra SK2, tylko najlepsze polskie hity. Kombi, sen się spełni. 13 po 16, 23 czerwca, dzień ojca w kalendarzu. I pytanie, fajny tata to? No wpadają wasze głosówki, wpadają na naszego messengera.
1: Hej, tu Lena. Najlepszy tata to oczywiście mój tata. Umie naprawić dosłownie wszystko i jeszcze dzisiaj zdał prawo jazdy na motocykl.
0: No,
1: pozdrawiam.
0: To nawet trochę tacie zazdrościmy, tylko teraz się zacznie szukanie ogłoszeń, szukanie motocykla. Ciekaw jestem, co na to mama.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Pytanie brzmi, czy kierowca ma prawo nie wpuścić albo wyprosić z pojazdu osobę, która coś je. No to sprawdźmy. Czy w komunikacji miejskiej można jeść i pić? Odpowiedź brzmi, to zależy. Obowiązujące w Polsce prawo przewozowe zezwala, aby to przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, to się tak ładnie nazywa, samodzielnie wydawał regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. A to oznacza, że każdy przewoźnik w Polsce ma swój własny regulamin, w którym dokładnie napisane jest, co można, a czego nie można robić w pojeździe. Dlatego, aby się upewnić, czy możemy jeść w tramwaju albo autobusie, to należy zapoznać się z przepisami określonymi przez daną firmę. Warto to zrobić, bo co miasto to trochę inny przepis. W Krakowie czy w Warszawie na przykład nie można w pojazdach pić alkoholu i jeść rzeczy, które mogą zabrudzić innych pasażerów albo wnętrze pojazdu, a to oznacza, że jeść można, ale nie wszystko. Z lodami na pewno do takiego autobusu albo tramwaju po prostu nie wejdziecie. Inaczej jest w Gdańsku, gdzie jedzenie i picie w autobusach jest całkowicie zakazane, a przewoźnik tłumaczy to tym, że jedzenie może coś pobrudzić, albo samemu możemy się tym jedzeniem podczas jazdy zadławić. Mówiąc inaczej, co kraj, to obyczaj, dlatego sprawdź regulamin przewozów, tam na pewno ta sprawa jest wyjaśniona.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Więc sami słyszycie, z kabanosem w autobusie to się nie może udać, ale na spacerze to już inna sprawa. A Jarząbek ze swoją kolejną prawdą powróci jutro po godzinie 16, to już ma nam. Po to jesteś na świecie, a za chwilę Oskar Cyms, niech mówią.

0: Carla Fernandez, więcej, to jest Karwa, to są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie piękna kołysanka. Mało tego, kołysanka dla nieznajomej od Perfektu, ale jako że 16.30 już teraz na zegarach, to czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: 10 lat więzienia grozi byłym policjantom i prywatnym detektywom. Lubelska prokuratura oskarżyła 6 osób o przekroczenie uprawnień. Ustalono, że w latach 2014-2020 w sposób nieuprawniony pozyskali informacje z policyjnych baz danych. Chodzi o sprawdzanie danych ponad 180 osób. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważamy dziecko lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.
2: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
1: Tłumaczy Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji. Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła nawet do 60 stopni. Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju Zorlika na stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion, rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków.

0: Tańcz, tańcz, tańcz, to jest propozycja od Bledki. Przy okazji nowość o naszej playliście w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Bledka śpiewa, że jutro będzie nowy dzień, ale dzisiaj jeszcze cały czas Dzień Ojca mamy, 23 czerwca. A fajnie mówić o własnym tacie, mój przyjacielu, prawda? No właśnie, tak trochę a propos. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz za chwileczkę i mój przyjacielu będzie, czyli dawka energii dla tych, którym ta energia może przysiada po pracy. A jeszcze a propos ojca, pamiętajcie, że ojciec jest tak samo ważny jak matka, a jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy chyba.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
10: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na

0: To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Demono i Zostańmy sami ze nami. Zaraz będzie godzina 17:00 i to jest najlepsza pora, żebyście absolutnie sami zostali już z Kingą Barygą. Kinga się wami zaopiekuje po godzinie 17:00, oczywiście też grając najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Red Friday w Mediamarkt, czyli LED

0: Ingą Barygą. Kinga się wami zaopiekuje po godzinie 17. Oczywiście też grając najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Red Friday w Mediamarkt, czyli LED

0: produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
2: Po co?
1: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
2: W sumie, gdzie mam pójść?
1: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
2: A po treningu skoczę na saunę, co?
1: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
10: Wieczorem w Opolu niebo zasnują gęste chmury, ale temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie 26 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Jutro pogoda niewiele się zmieni. Chmury dalej będą dominować, a termometry pokażą nawet 30 stopni. Zatem miejcie przy sobie coś do picia, bo będzie gorąco. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy, które na pewno was zaciekawią.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 700 News SK2, Jakub Konieczkowicz. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
12: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
12: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
11: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
14: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
11: Naprawi rower i nauczy na nim jeździć, zabierze też na mecz czy plac zabaw. Dziś w kalendarzu Dzień Ojca.
15: Lubię z tatą grać w piłkę. Tata to bohater.
16: Czego można tacie życzyć?
15: Siły do samochodu.
17: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
11: Opowiadały przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała Maciej Kurek.
18: SK2 News Opole.
19: Michał Przybyła. 5 lat za kratami grozi mężczyźnie z powiatu kluczborskiego, który miał z wiatrówki ostrzelać okno jednego z budynków mieszkalnych. U 29-latka znaleziono też skradzione tablice rejestracyjne. Do sprawy będzie...

0: będziemy wracać. Dzień otwarty w opolskim schronisku, ten już w sobotę. Będzie to świetna okazja, by porozmawiać z wolontariuszami, czy poznać ich podopiecznych, którzy czekają na adopcję. Będziecie mogli pójść z pieskami na spacer, będzie też grill i loteria fantowa. Impreza startuje o 11.
1: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca, jak już tutaj Kuba wspominał w najnowszych newsach, wiadomościach. No i dzisiaj z tej okazji pytamy Was o kultowe teksty Waszych ojców. Proszę bardzo, Kuba, możesz zacząć. Przyszło ci coś do głowy?
2: Czy mi przyszło coś do głowy?
1: Chyba komu nie. Świecisz sobie, czy mi? To jest taki kultowy i dobrze znany. Ale najpierw najlepsze polskie hity wam gramy. Zapraszam na Messenger Radio SK2. Tam piszcie, jakie są kultowe teksty waszych ojców. Kinga Baryga, witam

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. No dzisiaj patrząc na temperaturę, myślę, że wiele osób na taką dziką plażę chciałoby się wybrać. No może nie na dziką plażę, ale my wam proponujemy pójście na męskie granie. Co wy na to? Już 26 czerwca i 27 czerwca w Żywcu my mamy dla was podwójne bilety. Kto jest zainteresowany, kto jest chętny, dajcie znać na Messengerze Radia SK 2, jakie kultowe teksty mówią wasi ojcowie. Może to jest właśnie dobry pomysł na prezent, jeśli ktoś się zapomniał, ktoś nie wie, co kupić tacie, to może właśnie takie bilety na męskie granie to jest właśnie ta dobra opcja? Jeśli tak, to piszcie do nas na Messengerze Radia SK 2. Czekam na wasze wiadomości z kultowymi tekstami od waszych ojców. A już teraz gram. Taki przedsmak tych, dla tych, którzy będą na tych koncertach męskiego grania, bądź dla tych, którzy nie będą, no to mogą w Radiu SK2 posłuchać. Męskie granie orkiestra na kolana w wersji live.
1: S.

0: Najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Ja pytam was o kultowe teksty waszych tatusiów i Emilia się odezwała. Halo Emilia, co tam twój tata mówi?
1: Takie klasyki z moim tatą to: chodź, odpowietrzymy hamulce w aucie, będziesz deptać, oraz pytanie: a tak właściwie to ile ty masz teraz lat? I słysząc odpowiedź mówiący do mamy: słuchaj, ale nam się te dzieci strasznie starzeją, no bo przecież wiadomo, że nie oni.
0: No tak, oni się nie starzeją, więc może oni właśnie wybiorą się na
1: koptać. Oraz pytanie: a tak właściwie to ile ty masz teraz lat? I słysząc odpowiedź mówiący do mamy: słuchaj, ale nam się te dzieci strasznie starzeją, no bo przecież wiadomo, że nie oni.
0: No tak, oni się nie starzeją, więc może oni właśnie wybiorą się na kot.

0: Ale cały czas czekam na kolejne. I gram kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną m.in. Sanach i Vito Bambino z numerem Ale Jazz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później Ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z Szybkich i Wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel.

0: Ignacy i Czekam na znak. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Marisa i Odkochaj, ale także Igo i Helena. A oprócz tego oczywiście cały czas czekam na wasze kultowe teksty. Bardziej nie wasze, tylko waszych ojców. Dajcie znać, no bo dzisiaj świętujemy Dzień Taty.
1: Reklama.
2: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
4: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
5: A pranie też za ciebie wstawi?
6: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
5: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
6: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Przypomnę, po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu orderu Orła Białego. Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Wypadek paralotnia na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad polskie morze. Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
4: Prawie półtorej minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ewelina napisała na messengerze radiowym: kultowe hasło ojca to nie śpij do południa, dzień ucieka. I w dorosłym życiu w pełni się z tym zgadzam. Spać na razie nie można, bo najlepsze polskie hity będą wam grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Helena.
5: SK2.

0: Manam, krakowski Splin. 16 minut po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj, przypominam, obchodzimy Dzień Ojca. A jako, że Dzień Ojca, no to pytamy o najlepszy tekst waszych tatusiów. I uwaga, Milena napisała, ale to chyba bardziej tekst, do który mówi dziecko i jej mąż. Dziecko mówi: nie opłaca się sprzątać, i tak będzie bałagan. Ojciec: nie opłaca się jeść, zaraz będziesz głodna. Jakbym to gdzieś już słyszała?
1: SK2.
0: Milenko, pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Tap, Sand and Grace i Dach.

0: Grzegorz Chyży, Pod wiatr, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, a już teraz cofamy się do roku 1983.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A bo właśnie w tym roku wydany zostaje numer Przeżyj to sam przez zespół Lombard. Można powiedzieć, że to jest ta piosenka w momencie wydania stała się takim nieoficjalnym hymnem pokolenia w czasach PRL-u. No, tekst miał zdecydowanie pobudzić społeczeństwo do działania wobec tej całej otaczającej rzeczywistości. Czy im się to udało? Na pewno po części tak. Czy numer cały czas jest popularny i znają go także młodsze pokolenia? Zgadza się. Dokładnie tak. Dlatego wam go gramy w Radiu SK2. Już teraz Lombard i Przeżyj to sam.

Dodaj pamiętnik, ten numer znacie doskonale, a już za chwilę, już za moment prezentujemy Wam nowość na antenie Radia SK2, czyli czy będziemy się pamiętać od Sarsy. Ten numer czeka na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, cały czas możecie na niego głosować. A to otwarcie nowej ery artystki, takiego nowego rozdziału muzycznego i też zapowiedź powstającego wydawnictwa. No ale cóż, moi drodzy, nie będziemy tutaj więcej przedłużać, po prostu gramy Sarsa. Czy będziemy się pamiętać w Radiu SK2? SK.

0: pamiętaj mnie.
1: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Naprawdę? Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I jeszcze tak podsumowując te teksty waszych ojców, to tutaj mam pewną propozycję od Karoliny. Halo, halo, halo, Karolina.
2: Cześć, ulubiony tekst mojego taty to wierszyk pewien.
1: Dawaj.
2: Wierszyk brzmiał tak. Piękne nasze polskie morze, a w tym morzu dziewczę chorze. Z dala słychać syren gwizdy, woda sięga jej do kolan. A Rym będzie jak wody przybędzie. Pozdrawiam was i wszystkich ojców, hej.
1: Pozdrawiamy Karolina, oczywiście wszystkim tatusiom. Składamy najlepsze życzenia i gramy kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Phil, pokaż na co cię stać, ale także Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów.
3: SK2. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Zabieraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: I po reklamie.

0: Lady Punky, sztuka latania, tak kończymy godzinę 18 po 19. Zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Zawsze możecie wybrać się do kina, by nadrobić filmowe zaległości. A w opolskich Heliosach premierowo obejrzycie teraz Background bez wyjścia. Ale ostrzegam, bo to tylko dla osób o mocnych nerwach. Wciąż też możecie wybrać się na Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga. Jest też straszny film. A jak szukacie czegoś dla całej rodziny, to wpadajcie na Toy Story 5 lub Toma i Jerry'ego i przygodę w muzeum.
4: Sponsorem programu jest organizator Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. osakazlot.pl.
6: 19 wybiła. Jeśli ktoś z Was śledzi Mundial, to przypominam, że już za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Portugalii z Uzbekistanem. Trzymamy kciuki. Kto z

0: kogo, no to już dopytywać nie będę. Ale zagram wam najlepsze polskie hity, a do tego dorzucę jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać, zapraszam serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. A już teraz Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest.
1: SK2.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Jak dobrze się tego słucha, jak dobrze się to śpiewa. Takie hity można usłyszeć w Radiu SK2, bo tutaj gramy wam najlepsze.

0: się zastanawiali, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam numer telefonu zostawiacie, a już za chwilę do kogoś z was dzwonię.
1: SK2.

0: Daria Zawiałow z tobą na chacie. Tak wam gramy w Radio SK2. A teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak. Nie mów tak. Nie mów nie.
0: O właśnie, przyszedł moment, żebyśmy pobawili się w nie mów tak, nie mów nie. A razem z nami będzie bawiła się Karolina. Cześć Karolino.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Właśnie jadę do mojego przybranego taty na Dzień Taty.
0: Wow, no to super, dobrze. A czy my ci troszeczkę możemy poprzeszkadzać?
2: No jeżeli trzeba, to proszę bardzo.
0: Dobra, to do zgarnięcia jest kubek Radio SK2, taki ładny, czerwony, w którym kawa smakuje zdecydowanie lepiej, ale żeby ten kubek zgarnąć, to trzeba się pobawić w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK2.
2: No dobra, próbujemy.
0: Dobra, próbujemy. No, czyli jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Byłaś ostatnio u fryzjera?
2: Być może.
0: Wolisz mieć krótkie czy długie włosy?
2: A co ty?
0: Powiedziałaś, że długie?
2: Chyba.
0: Twoje włosy są koloru blond?
2: Owszem, owszem.
0: Często

0: myjesz włosy?
1: Zdarza się.
0: Od szamponu szczypią oczy, prawda?
1: Tam.
0: Wow, brawo, Karolina, mamy to, udało się przed czasem, oczywiście. Wielkie gratulacje dla ciebie. Mamy dla ciebie kubek Radia SK2. No i super, gratuluję, że udało ci się przebrnąć przez te pytania, bo wbrew pozorom, przyznaj szczerze, że to nie jest łatwe.
1: Nie jest łatwe, zwłaszcza, że jest presja czasu i jestem totalnie zaskoczona z tym telefonem.
0: Wow, no ale super, udało się, wielkie gratulacje dla ciebie i oczywiście pozdrawiam ciebie i też tatę, do którego jedziesz.
1: Dzięki serdeczne.
0: Trzymaj się, miłego dnia, hej.
1: Miłego, dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Moi drodzy, a my gramy dalej. Był już sezon, to teraz czas na błysk. I Dawid Podsiadło to nowość na antenie Radia SK2. Miłego słuchania.

0: Ale piękne. Jeremi Sikorski i Tylko My, tak wam gramy w Radiu SK2. To jest najnowszy numer od tego artysty i on też czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. To wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować. Ależ oczywiście. Wystarczy, że tylko wejdziecie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i tam wybierzecie. Postawicie plusik bądź minusik przy waszych ulubionych numerach. Wszystko w waszych rękach. A już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 w imieniu Łukasza Zduńczyka zapraszam was na najnowsze notowanie. Ale spokojnie, do tego notowania mam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że już teraz do godziny 20:00 pogram wam jeszcze trochę najlepszych polskich hitów. Przygotowałam takie numery jak na przykład Jonatan, PZ i Liwka, Obejmuje noce, ale będzie też Roxy i Faust, Na szeroką wodę.
1: SK2. Reklama. Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
2: Po co?
1: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
2: W sumie...

0: Gdzie mam pójść?
1: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
0: A po treningu skoczę na saunę, co?
1: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
2: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi. Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: I po reklamie.

0: zazdroszczę jej. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna. Już za chwilę godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity i będzie m.in. duet idealny. Kuba i Kuba i Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
7: Po co?
6: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
7: W sumie, gdzie mam pójść?
6: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
7: A po treningu skoczę na saunę, co?
6: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I Parek. Sponsorem programu jest organizator Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał przybyła. Fani motoryzacji, a zwłaszcza tej zabytkowej, powinni w weekend wybrać się do Luboszyc. Odbędzie się tam wtedy impreza z cyklu Łopolskie Klimaty i ulicami przejadą klasyczne i odpicowane garbusy. Będą pokazy, konkursy kulinarne, warsztaty z malowania wzoru opolskiego, a panowie będą mogli się też bezpłatnie przebadać. A na koniec rokoteka. W NCPP z kolei muzyka na żywo. Zagra tam Kiwi, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstu. Start o 20.
10: Sponsorem programu jest organizator Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. osakazlot.pl.
0: 20 wybiła. Jeśli są tutaj tacy, którzy delikatnie w siebie zwątpili, albo w swoje możliwości, albo zdenerwował was szef i ten wtorek nie był najlepszy, to mam coś, co muzycznie może spowodować, że poprawi wam się humor. Bro, i jeszcze będzie pięknie. Tak zaczniemy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: chłopcy z Placu Broni. Kocham cię, tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. Przypominam wszystkim, że dzisiaj 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Może to właśnie odpowiedni moment, żeby to słowo kocham cię powiedzieć? Tak tylko delikatnie sugeruję. Swoją drogą Viola napisała do nas wiadomość na Messengerze Radia SK2, że ona zrobiła 50 słoików dżemu truskawkowego i trochę opadła z sił. I siedzi na kanapie i słucha Radia SK2 i najlepszych polskich hitów, a roboty przed nią jeszcze drugie tyle. No to słuchaj, Wiolu, ja mam taki jeden sposób, bo otóż okazuje się, że jeśli macie jakiś kryzys, to możecie obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Mówią eksperci bowiem, że to poprawia produktywność. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze najlepsze polskie hity, które za chwilę będę wam grać i uwierzcie mi, że ta produktywność wzrośnie do 100%. I wtedy zrobicie wszystko szybko, w ekspresowym tempie. Wiolu, ty również. No to co? To gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Sanach, etc. na disco. Ach, jak ja to lubię, ach, jak wy to lubicie.
1: SK2.

0: podoba i chce tu zostać. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 25 minut po godzinie 20, a już teraz...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu i przenosimy się w lata 80, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, Papierowy Księżyc. Znacie? Jeśli tak, to czas sobie ten numer przypomnieć. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc, tak wam gramy w Radiu SK 2 w ramach wehikuł czasu.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz, moi drodzy, przyszedł czas na nowość. I tutaj przychodzę do was z propozycją od Krzysztofa Zalewskiego. To, można powiedzieć, jest taki letniaczek, bo jak sam artysta mówi, to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia. Jak on brzmi? No to już musicie posłuchać sami. To nasza nowość na playliście Radio SK2. Krzysztof Zalewski i tak.

0: Krzysztof Zalewski. Tak, tak, ten numer zdecydowanie brzmi jak dobry letniaczek. I takie też będziemy wam grać tutaj w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Ale przypominam, że ten numer także czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak głosować i o co w tym właściwie chodzi? No to już sam Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17:00, ale przypominam, że najlepsze polskie hity zostają z Wami aż do białorana.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Chrobry wrócił do Opola i przeniesie nas sam w środek burzliwych relacji między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Będą spory, sojusze, bitwy, pokazy wojów. Chrobry Fest 11 i 12 lipca. A w ten piątek w Skansenie będzie zjawa i zagra. Oni zagrają i zaśpiewają, bo to zespół jest, lubią się w tradycyjnych pieśniach, które łączą z elektroniką. A w niedzielę pierwszą wakacyjną i upalną mecz na wschodniej kolejarz podejmie Landshut Devils.
2: Sponsorem programu jest organizator Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. osakazlot.pl.
1: Magazyn muzyczny.
4: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć Sebastian.
5: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
4: Sebastian czy Seba? Jak do ciebie
5: oboje
4: mówią?
5: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ubolubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. Ale głównie Seba, Makoś też bardzo często.
4: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
5: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórkowy Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana i to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj, niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce. Każdemu te role życiowe, krótko mówią, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie, ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci. Nie?
4: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
5: tak,
4: który jest.
5: Tak, jak najbardziej.
4: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
5: Wie

0: co mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę? Jestem stolarzem.
1: Czyli tak. Złota rączka.
0: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
1: Lubisz dłubać w drewnie?
0: Tak jest.
1: Drewno jest cierpliwe.
0: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć, takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz, zrobiłeś, jest okej.
1: Okay, czyli rozumiem, że jak wychodzisz po skończonej robocie od klienta, w cudzysłowie teraz mówiąc, to każda pani jest zadowolona z twojej usługi.
0: Ja ci powiem, jakkolwiek to brzmi, wiesz, dwuznacznie, akurat w przypadku kuchni, o ile ją masz
1: tak,
0: na myśli,
1: tak, to tak mówimy jest. Cały czas o kuchni.
0: Tak jest.
1: Sebastian, płyta Godot, tutaj spotkaliśmy się, aby o niej porozmawiać. 20 lat to szmat czasu, twoja kuchnia, nie wiem, czy ma 20 lat, czy nie.
0: Wiesz
1: ale...
0: co? Ale to jest ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie chyba to gdzieś tam się razem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wiesz, nemezis z tym związany, bo to byłoby smutne. W zasadzie to wtedy musiałbym robić kuchnię średnio co 3 lata, bo chciałbym przynajmniej co tyle nagrywać płytę.
1: Godot, litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkminić po swojemu, wiesz. God i dot, czyli Bóg i kropka. God i dot. Godot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych, i Godot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
0: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja. Na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Becketta, czekając na Godota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta do ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
1: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w tę płytę. Ty wierzysz w duchy?
0: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać źródła i tajemnicy życia, nie?
1: A wierzysz w to, że muzyka ma duszę?
0: Tak.

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, z płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
1: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu, my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie. A więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to powiedzmy na poziomie takiego diamentu, czyste i twarde,

0: to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
1: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
0: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element.

0: znasz język francuski?
1: Absolutnie nie. Nie znam języka francuskiego, słuchaj, ale tak się uparłem, bo lubię język francuski, więc się uparłem, że jeden z utworów, który będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam tutaj powiązało z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
0: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
1: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Mm-hmm. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
0: Choć tak może się wydawać. Może się wydawać po tytule tego utworu Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
1: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi, który napisał coś naprawdę potężnego, nie? Bo jak obejrzy się, albo się przeczyta, powiedzmy, czekając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
0: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
1: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy. I po prostu...
0: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
1: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? Mm-hmm. I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korze nowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia, nie?

0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki gościem Radia SK.
1: Stale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów, ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać się jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, to cię mam, no rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest harlejowiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot zespołu Ptaki.

0: Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Pięknie po prostu,
1: ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne, wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą, już nie było czym, a jednak cały czas te sprzęty były, ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj, mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wieszać na szyi, gdyby się tam, wiesz, wszystko powywracało, żeby była zdolność, ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic i naprawdę to jest opcja.
0: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci nic nie pomoże.
1: Bo jak zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną i tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręć się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz, o co chodzi, nie? Że to by się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. A tak naprawdę my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
0: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Tak. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: Czy ty jesteś z sierpnia?
1: Nie, jestem z kwietnia. Ale w sierpniu rzeczywiście bardzo często wracałem na chatę miastem.
0: Sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki,

0: Polskiej, to bywały bardzo często takie momenty, w którym jak wracałem po jakichś tam nocnych, pubowych sobie historiach na chatę, to przestałem wracać taksówką, ale zacząłem wracać po prostu na pieszo. I się łapałem na tym, że nawet powód wyjścia na miasto był związany ze spacerem po prostu nocnym, bo wiedziałem, że będę wracał, nie? Więc
1: to tak, było takie romansowanie z tym miastem.
0: Tak jest. Też się trochę uparłem u chłopaków, zależało mi, żeby teledysk zrobić do tego u siebie w mieście, żeby tą ścieżkę, którą śmigam, też pokazać, bo te wszystkie miejsca, które ja tam mijam, to są też miejsca, z którymi są związane określone historie, więc to jest taka sentymentalna podróż i powrót i podejrzewam, że każdy, kto wraca swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach. No.

0: jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach. O czym marzyłeś?
1: Wiesz co, nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzające w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Mm-mm, absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, który kupował.

0: które zarobiłem. Mhm. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
1: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
0: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje, już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
1: Parę stówek?
0: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać z racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP, ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź, z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie, na Monciaku, jak się... Wiesz, to miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbieram na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przychodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując się w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumiesz, że ona ma jednak tą wrażliwość, nie, i tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić. Właściwie to robiłem.
1: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj, numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
0: Wiesz co, zdarzało się. No. Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
1: Samosiejki tak zwane.
0: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie polecieć prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy chcieliśmy ucelować w taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, że żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczymy, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za to ubierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany po to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź, zagłosuj, jak potrzebujesz w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie daj się rozgrywać.
1: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
0: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tamta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność odpalić tam to ognisko i, nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka, powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do

0: miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby ono jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem, ktoś jest artystą, ktoś ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mhm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
1: A mógłby nawet więcej zyskać.
0: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo, że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
1: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
0: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie, takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą, albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stupor. We'll be right back.

0: świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej, ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne, bo dokładnie używasz słów, wiesz, tak jak mówisz, ten świat przyspiesza, nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie, a zwróć uwagę nawet, jakie się sytuacje przytaczają takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy, nie? Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu, nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki, no i 9 numer na tej płycie, tytułowy numer tej płyty, Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli już próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej, ostatecznie zaczyna siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś,

ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje. O tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9. utwór Godot.

0: Dziewiąty godot, ale żeby do tego godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka Na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co tam nami czuła być może, każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak. Przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi kumple z zespołu. Tak.
1: Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo no bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski. Chłopak, który do kolana mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary. Udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. No, jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie. Jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże gdańskim i gramy Zaklęty dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty dom, podpięty pod piec.
0: Ojciec synem.
1: Ojciec synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak, Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot, bo tam również są wrzucone odpowiednie posty na ten temat. Jeżeli chcielibyście oczyścić swoją duszę, to powiedzieć wam muszę, że do odtwarzacza trzeba wrzucić ten oto krążek Godot, formacja Ptaki, a ja miałem przyjemność rozmawiać z frontmanem Sebastianem Makowskim, któremu serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję.

0: wieczne.
1: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
2: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
3: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów.

0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
2: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów.

Zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze Polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na dowidzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy jadąc tam, o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy.
Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany

Niemiecki hymn, a łączył się z Les Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś dwa utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do czwartej rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko

Gramofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał. To jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój Wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy – Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca.

Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie trzy albumy. Trzy niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami.

kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 majbachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim majbachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę?

Troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam, a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę?

mówi Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi. Jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100-procentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum brum brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz.
Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani do

podobnie jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby...

0: i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby... Jakby to powiedzieć, no... Dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Ziemowit Słodkowski. Ojcowie też mają swoje kluby i kręgi. Jednym z nich jest Opolski Klub Ojca. To przestrzeń, w której panowie mogą bez obaw o ocenę porozmawiać o wychowawczych wyzwaniach, wymienić doświadczenia i wspólnie odkrywać, czym jest ojcostwo. Moim i waszym gościem jest Paweł Antoszczyszyn, lider Klubu Ojca, który opowie o działalności klubu, ale też o wyzwaniach, z jakimi mierzą się współcześni tatusiowie. Kto najczęściej dołącza do klubu? Czy to są młodzi ojcowie, może dziadkowie, może ojcowie nastolatków?
4: Trafiają do nas ojcowie przede wszystkim, kiedy zaczynają się pierwsze wyzwania, inaczej mówiąc problemy z dziećmi, wtedy gdzieś szukają pomocy, jak sobie poradzić z wychowaniem dzieci. My się z tego troszkę tak śmiejemy, że poszliśmy na poligon, bo wychowanie dzieci to poligon, ale bez przygotowania. Więc trafiają do nas różni ojcowie, ale przeważnie są to ojcowie, którzy gdzieś tam te pierwsze wyzwania albo chcą odkryć ojcostwo na nowo, bo są też ojcowie, którzy mają już dzieci nastoletnie, robią sobie tak zwane EKG swojego ojcostwa i zostają z nami na dłuższy czas.
3: I jak pomóc tym ojcom odkryć ojcostwo? Czy są jakieś inicjatywy, które mogą w tym pomóc?
4: Tak, ogólna inicjatywa to jest ogólnoświatowa. Nowa inicjatywa to jest Tatonet, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Dr Ken Canfield zaczął badać ojcostwo, jak ono się rozwija, jak ono jest aktywne, jakie są wyzwania w tym, gdzie najbardziej największe są braki. Napisał kilka książek, zrobił te badania i na podstawie tego są różne warsztaty, które organizowane są i w Polsce, i za granicą. Także a w Polsce istnieje Tatonet w Lublinie. I stąd jest też rozsianych po całej Polsce kilkadziesiąt klubów ojcowskich.
3: I jakie są wyzwania, z którymi teraz najczęściej zmagają się młodzi ojcowie?
4: No wiadomo, że dzisiejszy czas, o których nie tylko ojcowie, ale też chyba już politycy też dojrzeli do tego, że cyfryzacja i social media to jest największe zagrożenie dla dzieci i kiedy rodzice widzą, że tracą dzieci w sieci, to wtedy wołają o pomoc. To jest dzisiaj chyba największe wyzwanie.
3: I to jest tutaj głównym przedmiotem rozmów z ojcami?
4: Przede wszystkim. Nie ukrywam przede wszystkim, że jeżeli temat spotkania jest na temat zagrożeń czy cyfryzacji, to odbywa się to przez 2, czasami 3 spotkania. I jest cały czas niedosyt, bo gdzieś tam te nowości, te zagrożenia jakby są nowe, pojawiają się, więc czasami trzeba dłużej na tym posiedzieć.
3: I obecność ojca pomaga na przykład dziecku?
4: Przede wszystkim obecność ojca. Przede wszystkim obecność ojca, bo jeżeli ojciec jest obecny, jest zaangażowany, dziecko nie potrzebuje wtedy smartfonów, nie potrzebuje czasu spędzania przy social mediach, przy grach, tylko spędza ten czas z ojcem, a telefon tutaj już jest wtedy zbędny.
3: I jak znaleźć tę równowagę między życiem zawodowym? Ojcowie często są poza domem całymi dniami, bo pracują. Jak znaleźć tutaj ten czas dla dziecka?
4: Work-life balance, czyli trzeba wybrać czas, który trzeba poświęcić pracy zawodowej i trzeba wybrać. Ja myślę, że my dorośli też łapiemy się na tym, że spędzamy czas czy przed telewizorem, czy gdzieś tam na jakichś social mediach, a spojrzeć, a może jeszcze zakupy zrobić przez internet i myślę, że musimy przeliczyć swój czas, ile go marnujemy, a ile możemy poświęcić robić dzieciom. Znaczy, no, to trzeba zrobić właśnie takie swój rachunek sumienia i własne EKG zbadać, zobaczyć, co kuleje.
3: Czyli jakby miał pan wskazać taką najważniejszą rzecz w budowaniu relacji z dzieckiem, ojca z dzieckiem, to byłaby to obecność?
4: Przede wszystkim obecność. Bardzo mało mężczyzn wie,

0: czy że obecność ojca, odpoczęcia, a nawet jeszcze nie odpoczęcia, jest tak ważna, która rzutuje na dorosłość tego dziecka. Obecność ojca przez całe do tego 13 roku życia to jest nierozerwalna, integralna część budowania dorosłości każdego mężczyzny i każdej kobiety. No, żeby więcej na ten temat opowiedzieć, to musielibyśmy tu spędzić dużo czasu, ale na ten temat właśnie organizowane są warsztaty, gdzie dzieci, mężczyźni, dzieci ojcowie dowiadują się, jak to ważna jest obecność ojca w tym pierwszym 13 roku życia.
1: I jak tutaj ojcowie mogą wspierać dziecko poza tą obecnością, jak mogą spędzać z nim czas?
0: No przede wszystkim na rozmowach, ale rozmowa na zasadzie patrzenia dziecku w oczy i to, żeby słuchało nie tylko uszami, ale słuchało też oczami. I to jest dla dziecka ważne. Ja zawsze mówię, że najlepszą rozmową z dzieckiem to jest słuchać i jeszcze raz słuchać. Jeżeli dziecko nie zbudowało się, jakby nie złamało się tej bariery rozmowy z dzieckiem, to zawsze opowiadać o tym, co mi się wydarzyło w ciągu dnia i mówić o sobie jak najwięcej i w pewnym momencie nigdy nie pytać dziecko, co w szkole, co się działo, jak, gdzie, po co, tylko pozwolić, aby dziecko w pewnym momencie samo zaczęło opowiadać i wtedy naprawdę dzieją się rzeczy niesamowite, jak dziecko mówi, ale najważniejsza to jest obecność. Nie mówimy tutaj w tej chwili o jakichś rozrywkach, że gdzieś pojechać, co robić, no bo mówię, to też jest temat na dłuższą rozmowę, ale ta codzienność spotkania, usiąść w pokoju, posłuchać, co dziecko chce powiedzieć. Czasami nie trzeba się nic nie odzywać, zobaczyć książkę, poczytać książkę. No wiele rzeczy takich bardzo, bardzo prostych, codziennych, które dzisiaj, no można powiedzieć, zanikły, a można z dziećmi spędzić. Czy gra w piłkę, jakąkolwiek, czy będzie nożna, koszykówka, siatkówka, czy to będą tak zwane paletki, badminton, no można, tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo najprostszych, nie wyszukanych, nie, że dzisiaj musimy już gdzieś skok na bandzie, ale tych najprostszych, takich codziennych, co możemy tu i teraz. Nie?
1: Czy ci młodzi ojcowie na spotkaniach Klubu Ojca mają trudności z rozmawianiem o swoich wyzwaniach, swoich trudnościach, bo mężczyźni generalnie, takie mam wrażenie, że często mają problem z rozmawianiem o swoich problemach. Czy to się zmienia?
0: Tak. Mężczyźni są o dziwo otwarci na opowiadanie. Tym bardziej, że jeżeli czują się w grupie bezpiecznie, może nie na pierwszym spotkaniu, ale jeżeli czują się w grupie bezpieczni i wiedzą, że jest u nas panuje zasada Vegas, co jest Vegas, to jest Vegas, i wiedzą wtedy, że nikt nie będzie na zewnątrz opowiadał, kto komu co służy, a co nie służy, co się dzieje, więc tak, otwarcie się i mówią o rzeczach takich, które czasami są bardzo trudne do usłyszenia, ale jest to wsparcie, tak, bo być może ktoś się spotkał też z takim problemem, ktoś ma taki problem, miał taki problem i to jest wzajemna pomoc.
1: A jest coś takiego, co pana osobiście zaskoczyło w pracy z ojcami?
0: O, wiele rzeczy mnie zaskoczyło i zaskakuje mnie na co dzień, jak rozmawiam, dołączają nowi ojcowie albo ci, co są i czasami, którzy decyzje podejmują, są zaskakujące. Ja nigdy się nie uważałem, nie uważam, nie wiem jak będzie w przyszłości jeszcze, że jestem idealnym ojcem. Nigdy taki nie byłem i mówię, że cały czas się uczę, prowadzę ten klub ojcowski tak długo, ile będę czerpał z niego doświadczenie i wiedzę i czerpię, ale tych rzeczy zaskakujących, decyzji ojców albo braku decyzji, to jest naprawdę, naprawdę ogrom.
1: I jakie problemy najczęściej poruszają panowie podczas spotkań? Czy to jest to uzależnienie od smartfona, czy są jeszcze jakieś inne takie palące tematy?
0: To jest przede wszystkim budowanie relacji. Jak zbudować z dzieckiem relacje, jak przede wszystkim, co zrobić, żeby dziecko mnie słuchało. No to zazwyczaj to jest tak, że słuchaj dziecko, nauczy słuchać dziecko. Jeżeli my się nauczymy słuchać dziecka, to na pewno dziecko będzie nas słuchało, nie na odwrót. Musimy zacząć od tego, żebyśmy usłyszeli głos wewnętrzny dziecka, bo być może ono mówi inaczej ustami, ale ono czuje całkiem co innego i my musimy zrozumieć przede wszystkim dziecko, bo dziecko nie ma na tyle odwagi poprzez tą dysproporcję wieku i zawsze będzie bało się powiedzieć jak prawdę. Dorosły czasami wykrzyczy tą prawdę niepotrzebnie, natomiast trzeba słuchać i patrzeć głęboko dziecku, co jego nurtuje, co jego boli, z czym on ma największe problemy, a to słuchanie dziecka, to, że dzieci nas słuchają, to naprawdę to potem przychodzi tak samo. Nie? Tak,

0: że no, jest wiele rzeczy, no nie ukrywajmy, dzisiaj te smartfony, myślę, i ten czas, no bo każdy gdzieś tam się na grach jakich wychował, czy ja pamiętam jeszcze Amiga, Commodore, te stare gry, i też człowiek grał, dlatego też trzeba dzieciom pozwolić, no bo to nie jest tak, że wszystko jest złe. Kwestia tylko jest czasu i rodzaju, co dzieci grają. Natomiast no, główny też taki problem jest o inicjacjach. Rodzice nie wiedzą, jak inicjować dzieci. Myślą, że jak ma 5 lat, to zmywarki nie wypakuje, albo nie podkurza, albo podłóg nie umyje. Umyje, naprawdę. Jak zrobi, tak zrobi, ale zrobi. Więc te inicjacje gdzieś tam też za późno, a dzieci bardzo potrzebują sprawczości. Dzieci chcą być ważne i czy one 2 szklanki stłucze, czy 5 kubków stłucze, nie jest ważne, ale następny raz będzie uważało. Jak zrobi to za pierwszy raz, będzie uważało. To jest tak jak z niemowlakiem, jak się poparzy, zobaczy gorące, no to drugi raz nie dotknie. I tak samo jest tutaj. No, popsuje jedną rzecz, drugą, trzecią, ale się nauczy, no bo kiedy się ma nauczyć, w jaki sposób ma nauczyć. To, że będziemy mówili dziecku i opowiadali tylko, czy pokazywali w telewizji, czy na smartfonie, czy na YouTubie, gdziekolwiek. Nie, no dziecko musi to zrobić, więc problem dzisiaj jest, kiedy i jakie inicjacje zacząć. I to też taki jest, myślę, główny problem dzisiejszych rodziców.
1: Czy ta więź z ojcem jest ważniejsza dla chłopców niż dla dziewczynek, czy nie zauważył pan takiej zależności?
0: No tutaj są zdania podzielone i badania też są różne, czy ta więź z ojcem jest ważna, czy bardziej z córką. Ja uważam, i z córką, i z synem jest bardzo ważna, dlatego że córka będzie szukała w przyszłości, jeżeli będzie szukała swojego mężczyzny wybranego na całe życie, będzie szukała na podobieństwo własnego ojca. Jeżeli teraz będzie bardzo blisko ojca i będzie widziała jego i te dobre, i te złe strony, i z czymś, z czym, jakie ma wyzwania ten tato i też te radości, to będzie odzwierciedlenie na drugiej stronie. I tak jest, i tak badania mówią. I tak jak ktoś gdzieś może zaobserwować w swojej rodzinie, to powie, no tak, tak jest. Natomiast synowie, to jest kalka, tak? No to jest kalka, to patrzę w jedną i drugą. No. Być może, że mało, ale rzadko kiedy jest tak, że syn będę robił całkiem inaczej niż tata, całkiem inaczej. No ale gdzieś tam zawsze jest powroty do tego źródła, nie? Bo mój tata. No dzisiaj też rozmawiałem, dorosłym jeszcze rozmawiałem. Ja pamiętam, jak mój tata, no każdy pamięta, jak mój tata. No, te opowiadania. Ja też wróciłem teraz, byliśmy jeden dzień w górach właśnie z ojcami, gdzie były długie, długie rozmowy nocne i to powtarzało się, nie? Ja jestem osobą taką, która bardzo lubi słuchać, więc wyłapywałem to, jak mówi, bo ja pamiętam, jak mój tata coś tam robił, jak mnie zabierał. No i tak niestety, więc czy ważniejsza jest dla ojca córka czy syn? I to jest ważne, naprawdę. Naprawdę pamiętajmy, że córki to są nasze księżniczki, no i zawsze chcemy dla nich jak najlepiej, żeby jak najlepiej wybrały, dokonały wyboru, więc my jako ojcowie też boimy się o nie, jak im się trafią, jaki ten wybór będzie, czy dobry, czy zły. Natomiast tak, obecność ojca dla córki jest bardzo ważna, bo córka wtedy staje się silna osobą.
1: Wspomniał pan o wspólnym wyjeździe w góry, czyli Klub Ojca też organizuje takie akcje, wyjazdy.
0: Tak, dla chętnych, kto chce. Nie wszystko da się opowiedzieć, nie wszystko da się jakby przejść w ciągu dwugodzinnego spotkania. Ojcowi są głodni takich rozmów, takich spotkań, więc organizujemy sobie, można powiedzieć, prywatnie takie wyjazdy, obieramy gdzieś miejsce w Polsce i wyjeżdżamy na dzień czy na dwa, gdzie odbywają się, no, nawet czy podczas wędrówek, czy gdzieś tam przy ognisku takie rozmowy, no i one trwają wtedy już kilka godzin, a czasami no, jak dzień, czy przy śniadaniu, przy obiedzie, zawsze są te tematy poruszane i naprawdę, no i jak teraz miło, fajnie usłyszeć od ojców, że no tego mi brakowało, no już wiem, dlaczego tu przyjechałem, bo właśnie chciałem to usłyszeć, no teraz już coś tam wiem. Naprawdę, to jest bardzo, jak ten feedback ma z drugiej strony, że no co szukałem, gdzie ktoś by mnie myślał, no jadę z facetami, no ten mnie męczy, tamten nie, tego lubię, tamtego nie lubię, nie będę przebywał, tamten, ale gdzieś tam jak się siedzi wspólnie i ten nawet, czy go lubię, czy go nie lubię, on coś powie, załapie, tego potrzebowałem, nie? To jest ważne, no.

0: Jeżeli my dorośli nie potrafimy zbudować relacji, jeżeli my nie będziemy się spotykać, my nie będziemy rozmawiać, no to nie oczekujemy, że nasze dzieci będą robić to, czego my nie robimy.
1: A jeśli słuchają nas teraz młodzi ojcowie, którzy być może chcieliby dołączyć do Klubu Ojca, jak to zrobić?
0: Można wejść na stronę tato.net, zakładkę Klub Ojcowski, odszukać swój klub ojcowski w danym mieście. My mamy tu, spotykamy się w pierwsze wtorki miesiąca o pole winów w domu ojca o godzinie 19. Jest numer telefonu do mnie bezpośrednio lub do kolidera. Można przyjść, można zobaczyć, można porozmawiać i zadecydować.
1: O działalności Opolskiego Klubu Ojca opowiadał jego lider, Paweł Antoszczyszyn. Jak sami słyszeliście, najlepszy ojciec to obecny ojciec, ale my również możemy być obecni dla swojego taty i poświęcić mu chwilę na spacer, mały wypad czy nawet krótką rozmowę. Wspólnie spędzony czas to w końcu najlepszy prezent.

0: SK2.
1: SK2.
2: Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że nie chcę. Mimo tego nadal czuję.

0: nasz czas.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
0: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty?

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.